spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Reklama.
1: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
4: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
3: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
5: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj rozmowa o naszym mieście, filozofii i polityce. Co blokuje rozwój Inowrocławia, jak zatrzymać młodych ludzi i dlaczego jego zdaniem warto czytać Arystotelesa? Posłuchajcie naszej rozmowy ze Sławomirem Drelichem, tylko w Meloradio Inowrocław.
6: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną jest dr Sławomir Drelich, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Dzień dobry, panie doktorze.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Panie doktorze, takie pytanie na sam początek. Jakie plany na długi weekend zbliżający się?
7: Oj, długi weekend będzie pełen spacerów, więc pies, spacer. Cały czas zamierzam mieć zrobione po 25 tysięcy kroków dziennie.
6: Ale Inowrocław, Toruń, Warszawa?
7: Inowrocław i okolice.
6: A, czyli tutaj aktywnie.
7: Aktywnie, zdecydowanie. Tutaj podinowrocławskie wioski, drogi, po których nie jeżdżą samochody, ale da się chodzić z psem.
6: Może naszych widzów i słuchaczy zainspiruje pan do aktywnego spędzenia czasu? Panie doktorze, 60 tysięcy mieszkańców, około 60 tysięcy mieszkańców Inowrocławia. Co według pana dziś najbardziej blokuje rozwój naszego miasta? Bo jak wiemy, wyludnia się, to jest problem, który niestety nagminnie jest wymieniany w naszym Inowrocławiu.
7: No niestety depopulacja, tak jak tutaj pan mówi, jest głównym problemem, najważniejszym problemem wszystkich miast średniej wielkości, czyli tych miast między 40 a 80 tysięcy mieszkańców. Niestety to, że ludzie z tych miast wyjeżdżają, młodzi ludzie wyjeżdżają, wskaźnik urodzeń w tych miastach jest niższy niż w dużych miastach, no więc rzeczywiście to są główne blokady rozwojowe. Pytanie więc, jakie trzeba by sobie postawić, to co zrobić, żeby tych, którzy wyjeżdżają, na przykład na studia, przyciągnąć, żeby chcieli tutaj wrócić, albo żeby w ogóle nie wyjeżdżali. No, jeśli chcielibyśmy ich zatrzymać, żeby nie wyjeżdżali, no to kluczowe byłoby to, że istniałaby jakaś lokalna, regionalna uczelnia wyższa, można by zrobić studia tutaj. I druga rzecz, musiałyby być miejsca pracy na tyle atrakcyjne, żeby osoby, które mają wykształcenie wyższe, żeby mogły pracę w miarę atrakcyjną, także finansowo, wykonywać. No i krok trzeci, no to jeśli chcemy, żeby ten człowiek już, powiedzmy, wykształcony został tutaj, no to co? Musi mieć mieszkanie. A zatem, żeby było mu trochę łatwiej o mieszkanie tutaj, aniżeli w dużym mieście, zarówno o wynajem, jak i o ewentualne kupno. Więc to są takie trzy kroki, które są w pewnym sensie uniwersalne, kiedy w zachodnich państwach podejmowano jakieś decyzje dotyczące polityki regionalnej, to zawsze podejmowano je właśnie w tych trzech krokach i strategie rozwoju miast, szczególnie miast średniej wielkości, budowano właśnie w oparciu o te trzy elementy. Edukacja, czyli szkolenie zawodowe plus edukacja wyższa. Drugi krok, miejsca pracy, czyli co zrobić, jak pobudzić tworzenie się miejsc pracy. I trzeci krok, mieszkalnictwo. Tak robili wszyscy, nie da się od tego uciec. To jest uniwersalne w ogóle rozwiązanie. I trzeba mieć świadomość, że jeśli miasta takie jak Inowrocław miałyby się rozwijać, no to strategia musi się oprzeć właśnie o tych trzech krokach. A nie zapominajmy, że takie miasta jak właśnie Inowrocław, tych miast jest w Polsce kilkadziesiąt, około 100 miast podobnej sytuacji. Są to miasta zbyt duże, żeby upaść, a zbyt małe, żeby mieć takie bodźce rozwojowe jak duże miasta.
6: Załóżmy, wybory samorządowe, wygrywa pan, jest pan prezydentem naszego miasta, prezydentem Inowrocławia. Co robi pan w pierwszych 100 dniach, 100 dni nieprzypadkowe, żeby Inowrocław znów był miastem mlekiem i miodem płynącym?
7: A szczęśliwie...
6: Jak w latach 80-tych, 90-tych.
7: Szczęśliwie, panie Jakubie, żadnych wyborów nie ma i nigdzie nie startuję, więc na szczęście nie muszę o tym myśleć. Najbliższe wybory są w 29 roku, a akiem, więc myślę, że jeszcze prezydentowi należy się kredyt zaufania i można jak najbardziej się przyglądać temu, co robi prezydent i co robi administracja. Natomiast tak naprawdę w przypadku wszelkiej zmiany władzy, szczególnie w takich ośrodkach jak Inowrocław, no zawsze zacząć trzeba niestety od audytu. Zresztą z tego, co się orientuję, to tutaj prezydent też coś takiego zrobił. Więc na pewno w pierwszych 100 dniach trzeba zrobić audyt, trzeba dobrze się przyjrzeć, w jaki sposób realizowano założenia strategii, jeśli jakakolwiek strategia była. Niestety w wielu miastach w Polsce wielkości Inowrocławia w ogóle nie ma żadnej strategii. Nie ma strategii, która byłaby strategią spójną, budowaną przez lata przez różne ekipy rządowe, rządzące, realizowane systematycznie, więc trzeba by sprawdzić, na ile tę strategię realizowano, a na ile strategia była fikcją. Niestety też w wielu miastach wielkości Inowrocławia często strategie rozwoju, jeśli one istnieją, są niestety fikcją i nie są podejmowane realne kroki, żeby te strategie realizować. Więc mi się wydaje, że każdy rządzący, każdy wójt, burmistrz, prezydent, który przejmuje władzę i rozpoczyna rządy po iluś tam latach rządów poprzedników, musi po takim audycie stworzyć dokument, który można by nazwać strategią rozwoju miasta, strategią rozwoju gminy. Oczywiście stworzenie tego dokumentu zwykle trwa, to raczej nie jest kwestia tygodnia, a bardziej kwestia miesięcy. Oczywiście takiej strategii nie pisze się jednoosobowo, nie napisze jej prezydent z kilkoma swoimi najbliższymi współpracownikami. Trzeba zrobić to z otoczeniem. To się robi zawsze z opozycją, a nie tylko w oparciu o władzę określonego rządcy. To się robi z organizacjami pozarządowymi, z przedstawicielami instytucji. Robi się to także w oparciu o wiedzę dotyczącą możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. No inaczej się po prostu, inaczej się tego nie da, więc tak ja bym to widział, tak bym doradzał każdemu rządzącemu, czy każdemu, kto władzę przejmuje.
6: Zatrzymajmy się, panie doktorze, przy tej strategii, bo kandydował pan z list Polski 2050, ale jest też pan filozofem. Z tego też tutaj wynotowałem i nie mogę nie zadać panu pytania, którego chyba nikt panu nie zadał. Który filozof najbardziej i najlepiej opisuje polską politykę? Czy to jest Arystoteles, Machiavelli, czy Bauman?
7: Oj, to bardzo trudne pytanie, bo niewątpliwie ci, którzy trochę filozofię znają, mogliby się obrazić, jakbym użył określonego...
6: Patrzymy na komentarze w naszym wywiadzie.
7: Dokładnie. Więc ja powiem szczerze, jestem wielkim fanem Platona i jego koncepcji, natomiast jestem daleki od budowy państwa idealnego, a już na pewno nie w średnim polskim mieście. Natomiast z punktu widzenia patrzenia na politykę zarówno krajową, jak i lokalną, to im więcej Arystotelesa, tym lepiej. Złoty środek, umiar, trzymanie się pewnych możliwości, które mamy, analiza otaczającej rzeczywistości. Arystoteles, pisząc o ustrojach, zwracał uwagę na to, że ustroje nie powstają znikąd. To nie jest tak, że ustrój powstał, bo ktoś sobie ten ustrój wymyślił i napisał konstytucję. Ustrój powstał, bo jest określony klimat, określone warunki geograficzne, bo jest określona kultura, określona religia, bo ludzie zachowują się w taki, a nie inny sposób. I tworzenie się ustroju było dopiero wypadkową tych wszystkich czynników. I dlatego przy analizie polityki ja jestem twardym arystotelikiem i tak samo jest we wszystkich małych społecznościach i tak samo pewnie, gdybyśmy chcieli filozoficznie spojrzeć na takie miasto jak nasze, no to pewnie rzeczywiście trzeba by zacząć analizę od całego środowiska, jakie mamy elity polityczne, jakie mamy te grupy w ramach elit politycznych, jakie mamy organizacje pozarządowe, jakie mamy instytucje, które odgrywają istotne znaczenie w naszym życiu lokalnym. No, często się spotykamy, panie redaktorze, no, na meczach jednej z naszych
6: oczywiście,
7: lokalnych drużyn.
6: Wrocław.
7: Dokładnie, ja jestem zawsze wtedy, kiedy kiedy mam czas, żeby rzeczywiście na mecz przyjść. W każdym razie to też są elementy, które budują to środowisko lokalne. I pewnie gdybyśmy chcieli zrobić taką filozoficzną analizę, to takie czynniki odgrywałyby również znaczenie. W ten sposób byśmy sobie nasze lokalne środowisko scharakteryzowali i dopiero później moglibyśmy zastanowić się, co na tym budujemy. Więc Arystoteles od 2500 lat do dziś potrzebny, przydatny. Zachęcam wszystkim politykom, także lokalnym, żeby sobie przynajmniej kilka stron poczytać zamiast niektórych wpisów na Facebooku.
6: Zamiast twój styl Arystotelesa.
7: Zdecydowanie,
6: Jakby powiedział każdy coach step by step w Wrocławiu.
7: Tak, definitywnie tak.
6: Panie doktorze, praca w pierwszym LO w Wrocławiu. Jak wpłynęła na pana i pana spojrzenie na ludzi i politykę?
7: No, formacyjna to była tak naprawdę praca. 17 lat, no to właściwie prawie całe moje życie zawodowe. Tak, wicedyrektorem byłem przez ponad 5 lat. Więc każda pierwsza praca, a była to moja pierwsza praca, zawsze człowieka formuje. Czyli to tam uczysz się tego, w jaki sposób podchodzić do swoich obowiązków zawodowych, tam uczysz się relacji międzyludzkich, jakiejś pracy w grupie, tam tworzysz swój warsztat pracy, czyli to, co później będzie tym twoim know-how także w innych miejscach pracy. Więc no, dla mnie to było rzeczywiście wspaniałe, formacyjne, ważne 17 lat. Świetni ludzie, z którymi miałem możliwość współpracy, dwóch dyrektorów, kilkadziesięcioro nauczycieli, z którymi różne rzeczy robiłem, nie tylko w trakcie takiej zwykłej bieżączki, ale przecież no, Kasprowicz to do dzisiaj jest miejsce wielu, wielu wydarzeń oddziałujące na środowisko lokalne. To mi się bardzo rzeczywiście w tej szkole podobało, że mogliśmy to, co robimy, z tym, co robimy, wychodzić na zewnątrz, angażować społeczność lokalną, rodziców, rodziny, lokalnych przedsiębiorców niejednokrotnie, lokalnych polityków. Przecież no, na różnego rodzaju eventy do Kaspra do dziś przychodzą lokalni politycy, co też pokazuje, że to, co my robimy, jest interesujące, jest fajne, a przede wszystkim dla tych najmłodszych, czyli dla młodzieży jakaś taka trochę szkoła życia, że szkoła to nie tylko ławka, tablica, nauczycieli oceny, ale także szereg innych rzeczy, które w szkole się dzieją, bo szkoła musi być takim miejscem, miejscem właśnie tętniącym życiem i wydarzeniami.
6: Przecież właśnie pan doktor przychodzi z Kaspra.
7: Tak, no byłem oczywiście, no nie mogłem sobie odmówić i spotkałem się z panem dyrektorem i z kilkoma nauczycielami i nawet zrobiłem lekcję europejską w jednej z klas, w której uczyłem 2 lata temu i porozmawialiśmy sobie właśnie o szkole, o lokalnym otoczeniu, także o polityce krajowej trochę. Także no zawsze wtedy, kiedy jestem tutaj na miejscu, staram się wpaść albo do swojej szkoły, albo do innych szkół. No bo tam rzeczywiście życie tętni, no i tam mamy tych młodych ludzi, którzy za chwilę przecież pójdą w świat i zaczną różne rzeczy robić, a ja zawsze tak się modlę, kto tylko może, zostajcie tutaj w naszej społeczności lokalnej i współtwórzcie ją.
6: A takie jedno wspomnienie, które się panu wybija z Kasprowicza przez te 17 lat.
7: Jedno.
6: Tak, takie super, super.
7: To powiedziałbym, że jedno tak konkretnie nie, ale my w Kasprowiczu, może pan wie, panie redaktorze, robiliśmy taki cykl imprez z okazji Dnia Ucznia, kiedy to nauczyciele przebierali się i wystawialiśmy jako nauczyciele przedstawienia dla uczniów w prezencie na Dzień Ucznia. Początkowo tam z 2 edycje no, były takie trochę jeszcze amatorsko przygotowane dekoracje, ale tak naprawdę już gdzieś chyba od 3 edycji no to już była sprawa full professional, naprawdę. Zresztą no, pani profesor Elżbieta Piniewska pracowała wtedy jako polonistka w szkole, była reżyserem tych przedstawień. No, po jakimś czasie zaczęliśmy to wystawiać już nie w auli, ale nawet na deskach Teatru Inowrocławskiego.
6: Level up.
7: Zdecydowanie. I przychodzili ludzie i nawet zaczęliśmy w oparciu o te nasze przedstawienia robić akcje charytatywne i rzeczywiście przychodzili ludzie z miasta, niekoniecznie bardzo mocno związani z naszą kasprowiczowską społecznością. Więc to są rzeczy, które ja do dziś wspominam. Tych edycji było kilka, nie pamiętam, 5, 6, może nawet 7. zawsze cieszyło się to ogromnym zainteresowaniem młodzieży i otoczenia. No a my przede wszystkim, nauczyciele, no, miesiąc przed tym przedstawieniem, czasem i dwa miesiące, spędzaliśmy wieczory na ćwiczeniu, na uczeniu się tekstów, tych ról, na kombinowaniu naszych strojów. To nas niesamowicie integrowało ze sobą. No ale jednoczyło też wokół jakiegoś jednego zadania. Także ja do dziś to wspominam, dziękuję oczywiście przy tej okazji wszystkim w to zaangażowanym, Eli Pniewskiej, Monice Wrzosz-Czołgoszewskiej, autorom, autorkom wystroju i wszystkim kolegom, koleżankom, z którymi tam grałem.
5: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
5: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Jak połączyć filozofię z codziennym życiem miasta? Czy Inowrocław ma jeszcze szansę stać się miejscem, w którym młodzi ludzie będą chcieli zostać? O tym wszystkim mówił nam dr Sławomir Drelich. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
7: Wszystkim w to zaangażowanym, Eli Pniewskiej, Monice Wrzosz-Czołgoszewskiej, autorom, autorkom wystroju i wszystkim kolegom, koleżankom, z którymi tam grałem. Cudowna, wspaniała zabawa i dużo frajdy i zawsze z jakąś taką łezką w oku sobie to wspominam. Niektóre przedstawienia są na YouTubie i pamiętam, jak z kolegami w zeszłym roku pojechaliśmy na jakiś taki tygodniowy wyjazd i padał deszcz i puściliśmy sobie to i zaczęliśmy to oglądać i naprawdę łzy w oczach stawały. Naprawdę niesamowita rzecz.
6: Tak, też integruje bardzo, prawda, takie spotkania, takie przedstawienia, też łańcuch zdarzeń, jak mówi ten akcje charytatywne.
7: Dokładnie. To też właśnie pokazuje, że szkoła, zresztą nie tylko Kasprowicz, bo przecież w Inowrocławiu mamy także inne bardzo aktywne, fajnie działające.
6: Tutaj są konkurujący ze sobą w cudzysłowie Konopa, Kasprowicz.
7: A, to nawet nie wiedziałem, że to pan redaktor po konopie. No ale przecież w Konopnickiej
6: też... Ale
7: przecież
6: my się kochamy i lubimy tutaj nasze szkoły.
7: Dokładnie, tylko tak udajemy, nie, że jest ta konkurencja.
6: Żeby podsycić tutaj opinię publiczną.
7: Dokładnie. Nie, szkoły aktywne w Inowrocławiu są, dzieje się w nich bardzo dużo rzeczy, no i to pokazuje, że szkoła właśnie jest nie tylko tą ławką, przysłowiową tablicą, tylko szkoła to jest rzeczywiście coś więcej i tak musi być po prostu.
6: Oczywiście. Panie doktorze, a co jest trudniejsze, jeszcze wracając do tej młodzieży? Nauczyć ich krytycznego myślenia o sobie, o sytuacji, o szkole, żeby nie było to wszystko w takich kolorowych przez różowe okulary. Czy polityków, można powiedzieć, lekko koloryzować rzeczywistość? Co jest trudniejsze?
7: No, kolejne pytanie, które nie jest najłatwiejsze, nie?
6: Tak, się spodziewałem właśnie. A jeszcze 14 przed nami.
7: Ojej. Czy na pewno jest dzisiaj trudno z uczeniem kreatywnego i krytycznego myślenia, jeśli mówimy o młodzieży? Jest to bardzo trudne, a to wynika z tego, że oni jednak, współczesna młodzież, to są ludzie, którzy z tym czymś, czyli z tym urządzeniem, oni się de facto niemalże urodzili, nie? Czyli funkcjonują od swoich najmłodszych lat w cyfrosferze.
6: Tak, teraz pokolenie 2010 to już jest 15.
7: Dokładnie. I ich funkcjonowanie w cyfrosferze jest dla nich czymś tak naturalnym, jak dla mnie, kiedy byłem chłopaszkiem, było to, że po przyjściu ze szkoły sięga się do książek i wychodzi się na podwórko, nie? I to były rzeczy naturalne i oczywiste. I dla nich cyfrosfera jest czymś takim naturalnym i oczywistym. I czasami rzeczywiście może być trudne pokazanie im, że ta cyfrosfera to nie jest coś prawdziwego, realnego, więc to jest na pewno trudne. Natomiast jeśli mówimy o pracy z politykami, czy otwieranie polityków na trochę inny punkt widzenia, sposób patrzenia na rzeczywistość, no nie jest to łatwe, ale jest to najczęściej związane z tym, że różnymi politykami kierują różne cele, różne motywy, no i najczęściej ich działanie jest takim działaniem w kierunku tego celu, niezależnie jakich narzędzi, jakich środków do tego celu ten polityk używa.
6: No chyba nie ma polityka, który nie koloryzuje tego, co mówi.
7: No oczywiście, trochę tak. No, wiemy, że chodzi o to, żeby przekazać pewien punkt widzenia, swój punkt widzenia. To, co się sprzedaje, musi być jakoś tam czarno-białe, szczególnie w tej naszej rzeczywistości, nie? No jeśli przekaz, którego nie wyślemy, nie puścimy w świat, nie będzie przekazem clickbaitowym, czy właśnie interesującym, intrygującym, szokującym, sensacyjnym, to nikt w to nie kliknie i nikt do tego nie zajrzy. I dlatego w polityce również politykom często zdarza się koloryzować, żeby przyciągnąć uwagę ludzi, widzów, tych swoich odbiorców. naturalne, choć no niestety to nas oddala od takiej merytorycznej warstwy polityki, a przecież polityka to nie tylko media i wizerunek, polityka to przede wszystkim ta treść merytoryczna i to, co się dzieje, te decyzje, z których wykuwa się jakaś potencjalna zmiana. Tam tkwi polityka. Ja nie chcę oczywiście mówić, że wizerunek i komunikacja z ludźmi nie mają znaczenia, mają ogromne znaczenie, tym bardziej, że żyjemy w demokracji. Ale kluczowa jest ta twarda, merytoryczna treść. A ona nie zawsze jest taka interesująca, jak rzeczywiście to, że polityk o drugim polityku powiedział tak czy siak.
6: A propos tych clickbaitowych, przypomniał mi się jakiś artykuł, gdzie było napisane skandal, przekroczył granicę jakiś polityk, nie pamiętam jaki, chodzę, kupił najdroższą drożdżówkę w piekarni, szasta pieniędzmi.
7: No. Dokładnie, dokładnie. I nie był to Rogal Marciński, pewnie za 12 zł, więc no rzeczywiście, tak.
6: Ani za 12 zł, ani za 12 euro, no. To jest ciekawe. Panie doktorze, dlaczego akurat Polska na 2050 Szymona Hołowni? Partia, która dzisiaj przechodzi, no można powiedzieć, duży kryzys, chyba największy od swojego powstania. Co w tej formacji przekonało pana najbardziej?
7: Wynikało to przede wszystkim z tej, tak jak powiedziałem, treści merytorycznej. To tam program Polski 2050 był i do dziś jest, bo przecież on cały czas jest, no najbliższy mojemu sercu i tego, co ja chciałem w polityce robić. Czyli troska o demokrację w połączeniu ze sprawiedliwością społeczną, czyli z myśleniem o każdej grupie społecznej, o wszystkim, o wszystkich grupach społecznych. Do tego bardzo mocny taki element tej zielonej polityki, czyli troska o klimat, ekologię, to było bardzo bliskie naszemu sercu i cały czas jest. No i do tego wątki związane z rozdziałem państwa od kościoła, od tego w ogóle zaczynaliśmy naszą budowanie przekazu programowego naszej formacji. No i także wątki związane z edukacją, które mnie najbardziej interesują. No przecież Polska 2050 była jedyną formacją startującą w 2023 roku, która miała program dotyczący zmian w edukacji, program rozbudowany, kompleksowy, stworzony przez kilkudziesięcioosobowy zespół specjalistów, więc to już całkowicie sprawiło, że byłem w ten projekt w 100% zaangażowany.
6: Wracając do edukacji, mówił pan o uczelni, która jest potrzebna w Inowrocławiu, wyższej uczelni, mieszkaniach. A gdzie widzi pan największy niewykorzystany potencjał Inowrocławia, który gdzieś drzemie w trzewiach naszego miasta?
7: Znaczy, ja myślę, że ten niewykorzystany potencjał to jest centrum naszego miasta. Tak ja na to patrzę. Oczywiście mamy świadomość tego, że to są pewne takie naturalne ruchy, które się dokonują w sytuacji, w której zazwyczaj na obrzeżach miasta tworzą się centra handlowe. To jest naturalne, no to krytykowanie tego i płakanie nad tym jest bez sensu. To się dzieje nie tylko w Polsce, ale także w krajach zachodu, także w Stanach Zjednoczonych.
6: Jest galeria, ludzie płaczą, że jest, nie byłoby, płakaliby, że nie ma.
7: Dokładnie, dokładnie tak jest. Więc nad tym nie ma co płakać, ubolewać. Takie są naturalne procesy. Centra handlowe, galerie handlowe tworzą się zwykle gdzieś tam na uboczu. One skutkują tym, że duża część usług, handel przenoszą się rzeczywiście do tych centrów handlowych, a z tego tytułu też pozostaje bardzo duży zasób, szczególnie zasób lokalowy w centrach miasta, który jest niewykorzystany. Duże miasta radzą sobie z tym całkiem nieźle, no bo ten zasób lokalowy zostaje bardzo szybko przejęty przez gastronomię i ośrodki, powiedzmy, w okolicach gastronomii i kultury, czy jednostki w okolicach gastronomii i kultury. W miastach takich właśnie jak Inowrocław jest z tym niestety trudniej. Te trudności wiążą się z tym, że bardzo często zasoby lokalowe są własnością prywatną. Niekoniecznie prywatny właściciel no, będzie chciał to wynająć za niewielkie pieniądze. Niekoniecznie od razu będzie chciał zrobić bardzo duży remont, przeprowadzić rewitalizację, a może też nie mieć na to środków, a samorząd terytorialny może nie mieć możliwości, żeby temu prywatnemu właścicielowi w tym pomóc. Więc niestety wydaje się, że u nas w Inowrocławiu to nasze centrum miasta ma gigantyczny potencjał, no i ten potencjał jest niestety niewykorzystany, więc też, żeby nie zabrzmiało to tak, że szukam gdzieś jakiegoś winnego, odpowiedzialnego. Nie, ponieważ prawda jest też taka, że w przypadku centrów miast, tych trochę wymarłych, wymierających centrów miast, nie ma nigdy jednego winnego, nie ma nigdy jednego odpowiedzialnego i jakakolwiek zmiana wymaga zawsze rozwiązań kompleksowych i po stronie samorządu miejskiego, który wspiera prywatnych właścicieli, wymaga zaangażowania prywatnych pieniędzy, ludzi, którzy chcą w to centrum miasta zainwestować, wymaga także działalności podmiotów trzeciego sektora, organizacji pozarządowych, które coś też tam będą chciały robić. Więc to jest dużo bardziej skomplikowany mechanizm, ale to się dzieje. Jak się przyjrzymy miastom nieco większym niż Inowrocław, no to znajdziemy dużo przykładów tego, że zarządzanie to przysłowiowe takie, czy potocznie mówiąc, zarządzanie starówką, ono jest jakoś przeprowadzane. Impuls musi iść od góry, czyli raczej od władz samorządowych. Duże miasta w naszej okolicy, chociażby Toruń, Bydgoszcz, robią to właśnie w taki sposób. Czyli odgórnie tworzy się jakąś jednostkę, jakąś komórkę, która ma za zadanie jakby stworzenie kompleksowego planu zarządzania starówką i rewitalizacji starówki. No i dopiero później szuka się tych podmiotów dodatkowych, prywatnych, NGO-sowych i je się dokooptowuje do tego. I tak jak mówię, robią to Toruń i Bydgoszcz. Mam świadomość, że nie da się tego ślepo zdublować, skopiować do Inowrocławia, bo są to miasta większe, z większymi budżetami, miasta, które mają pewną swoją bazę turystyczną, zarówno Toruń, jak i Bydgoszcz są głównie turyści jednodniowi, ale jednak pewna baza turystyczna jest. W Inowrocławiu jest tym troszkę trudniej, ale jednak mamy uzdrowisko, więc nikt nie powiedział, że nie można, czy że nie ma sposobu na sprzężenie jakichś pomysłów na rewitalizację starówki z funkcjonowaniem naszego uzdrowiska, a tu nam też już wchodzą prywatne podmioty, które mogłyby tutaj w tym partycypować. To jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy, kiedy mówimy o takim zasobie i jest to zasób niewykorzystany.
6: Być może po drugiej stronie już jest odbiorca, który planuje sieć restauracji?
7: Trzymałbym kciuki, nie? No bo też przecież mieszkamy w Inowrocławiu, żyjemy tutaj, wychodzimy, spotykamy się. Inowrocław nie jest miastem, gdzie mamy gigantyczny pakiet wyboru dotyczącego...
6: No na palcach jednej ręki można policzyć.
7: Dokładnie. Gdzie można sobie przebierać w miejscu na zjedzenie czegoś, napicie się dobrego piwa w kulturalnym otoczeniu z kolegami. Jest z tym niestety bardzo trudno, więc jest tutaj, myślę, pole do popisu. Ja wiem, co odpowiedzą przedsiębiorcy, bo też trochę przedsiębiorców znam, odpowiedzą, że potrzebują też wsparcia, potrzebują też pomocy ze strony na przykład samorządu, ze strony jakichś instytucji zapewniających dostęp do środków zewnętrznych i żeby te środki zewnętrzne móc też w to zaangażować. Tak, rozumiem, rzeczywiście pewnie też tak jest.
6: Młodzi ludzie, uczył pan ich wielu w liceum Kasprowicza, miał pan z nimi kontakt na co dzień. Co mówią najczęściej, mówili najczęściej? Zostajemy czy wyjeżdżamy?
7: Niestety najczęściej mówią, że wyjeżdżają.
6: Tak, myślałem.
7: Niestety. Niestety oczywiście nie mam na to badań, mówię o doświadczeniu. Doświadczenie moje w szkole średniej pokazuje, że właściwie zdecydowana większość, ślepo powiedziałbym 90%, chociażby moich byłych uczniów, myślało i planowało po prostu wyjazd z miasta. Te 90% czasem się udawało, czasem się nie udawało. Natomiast te 10% to często były osoby, które albo po prostu nie chciały iść na studia i wolały gdzieś zostać tutaj, albo miały rodzica przedsiębiorcę i od razu planowali, że zaangażują się w interes swojego rodzica. No ale niestety wydaje mi się, że 90-10 to nie jest optymistyczna perspektywa. No niestety. Natomiast teraz weźmy absolwenta jakiejś klasy humanistycznej, który tak jak pan chce zostać dziennikarzem. Nie? No ile mamy mediów w Inowrocławiu, gdzie ten potencjalny dziennikarz znajdzie możliwość zrobienia praktyk, stażu, zatrudnienia się. niestety jest to rynek ograniczony, nie? Do tego weźmy ludzi, którzy wybierają się na przykład na politechniki, czyli właśnie kończą jakieś klasy matematyczno-fizyczne. No gdzie znajdą w Inowrocławiu pracę?
5: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
5: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj rozmowa o naszym mieście, filozofii i polityce. Co blokuje rozwój Inowrocławia, jak zatrzymać młodych ludzi i dlaczego jego zdaniem warto czytać Arystotelesa? Posłuchajcie naszej rozmowy ze Sławomirem Drelichem, tylko w Melo Radio Inowrocław.
7: Teraz weźmy absolwenta jakiejś klasy humanistycznej, który tak jak pan chce zostać dziennikarzem. Nie? No to no ile mamy mediów w Inowrocławiu, gdzie ten potencjalny dziennikarz znajdzie możliwość zrobienia praktyk, stażu, zatrudnienia się. Niestety jest to rynek ograniczony, nie? Skoro tak naprawdę te przedsiębiorstwa zatrudniające wysoko wykwalifikowanych inżynierów, albo powiem inaczej, po prostu inżynierów wyspecjalizowanych, no tych przedsiębiorców też mamy tutaj na dobrą sprawę kilkoro, nie będę ich wymieniał z nazwy, żeby nikogo nie reklamować, ale wiemy nawet o kim myślimy, nie? Więc najprawdopodobniej.
6: Bo wiemy, tego, o co chodzi.
7: Dokładnie, bo tego przemysłu też tutaj nie ma dużo. A pewnie z drugiej strony, bo też rozmawiam z przedsiębiorcami, ci przedsiębiorcy powiedzą, że oni nie mają ludzi, nie mają wykwalifikowanych kadr, które chcieliby tutaj zatrudnić i pewnie nie jeden z przedsiębiorców, czy z osób współzarządzających przedsiębiorstwami istniejącymi, czy funkcjonującymi w południowej części naszego miasta, powiedzieliby, dajcie mi inżyniera, chemika, nie wiem, analityka, kogo tam jeszcze, no bo miałbym do niego pracę, ale tych ludzi już nie ma, bo oni wyjechali po prostu. Nie? Więc to jest ten problem, no ta perspektywa niestety nie wygląda na dzień dzisiejszy optymistycznie.
6: Wracając, panie doktorze, do edukacji i samego miasta, jest pan członkiem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
7: W zarządzie jestem, tak.
6: Co może być wykorzystane z ich praktyk, żeby jeszcze bardziej wzmocnić u nas tutaj w regionie, w Inowrocławiu? Potencjał edukacyjny.
7: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji to jest taka instytucja, która podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej i ona pełni w Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+, i Europejskiego Korpusu Solidarności. Czyli de facto jest to instytucja podległa Ministerstwu Edukacji, która zarządza programem Erasmus, czyli wymianami międzynarodowymi po prostu. W Inowrocławiu akurat, i to tak tutaj wiele się pojawiło takich wątków pesymistycznych trochę, ale akurat z perspektywy edukacyjnej ja bym powiedział, że mamy tutaj dużo także pozytywnych sygnałów, ponieważ akurat instytucji, w której pracuję, za pośrednictwem tej instytucji, w której pracuję, przynajmniej kilka szkół w Inowrocławiu realizuje projekty Erasmus+. Między innymi zresztą Kasprowicz, w którym pracowałem jeszcze jak pracowałem, wnioskował o takie środki. Konopa realizuje takie projekty. Mamy jeszcze kilka szkół podstawowych, które robiły lub teraz to robią, więc tutaj tak naprawdę nasze szkoły znają know-how, mają to know-how, nasze szkoły umieją wnioskować, pisać dobre wnioski o projekty Erasmus+, nauczyciele i uczniowie szkół Inowrocławiu rzeczywiście wyjeżdżają za granicę i uczą się, szkolą się za granicą, więc pod tym względem naprawdę jest całkiem nieźle. Nie twierdzę, że nie mogło być jeszcze lepiej, no bo oczywiście byśmy chcieli, żeby każda inowrocławska szkoła, czy szkoła powiatu inowrocławskiego uczestniczyła w projektach umiędzynarodowienia, bo to daje każdemu namacalny zysk i nauczycielowi i uczniowi. Do tego jak najbardziej zachęcam. Ja bym zachęcał po prostu, żeby uczyć się ze swoich doświadczeń. Czyli te szkoły, które w Inowrocławiu, w powiecie inowrocławskim już funkcjonują, mają doświadczenie w programach Erasmus+, czy w pozyskiwaniu środków chociażby z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Takie szkoły też w Inowrocławiu są. Żeby te szkoły po prostu chciały dzielić się swoim doświadczeniem, a te, które jeszcze tego nie robiły, żeby chciały się od nich uczyć. Czyli nie konkurencja, tylko wymiana doświadczeń, upowszechnianie praktyk, pokazywanie innym, jak my to robimy i jak wy wy też możecie to robić, bo to jest naprawdę zysk dla każdego.
6: A propos nauki, panie doktorze, czego nauczył się pan personalnie od uczniów, których pan wychował, można powiedzieć, w Pesprowiczu?
7: Cały czas się uczyłem, panie redaktorze, tego zrozumienia współczesnej rzeczywistości, bo mam świadomość, zawsze miałem świadomość tego, że jako belfer w szkole można bardzo łatwo, mówiąc kolokwialnie, się odkleić. Być sobie w swojej belferskiej bańce tego, jak to jest źle, jaki ten świat jest zły, młodzież coraz gorsza i nie chcą się uczyć, lektur nie czytają. I można bardzo łatwo zamknąć się w takiej narzekająco zrzędzącej bańce. A według mnie nie ma to kompletnie żadnego sensu. Jest to antyskuteczne w realizacji tego, co szkoła ma robić. Więc ja zawsze starałem się mieć z młodzieżą dobry kontakt, żeby oni byli dla mnie pewnym takim oknem na świat, pokazywali mi, że oni widzą ten świat inaczej. Dla mnie może to być czasami dziwne, zaskakujące, ale dzięki temu, wydaje mi się, miałem zawsze kontakt z tą otaczającą rzeczywistością. Zresztą ja się posługuję oczywiście narzędziami cyfrowymi, tak, mam smartfona przy sobie, używam go, korzystam z niego, ale niewątpliwie dzięki kontaktowi z młodymi ludźmi uczyłem się używania pewnych narzędzi cyfrowych, o których może nie miałem pojęcia wcześniej. I to też czasami młodzież mi pokazywała. Czasami jechałem z uczniami na olimpiadę, oni mówią, a profesor tego nie umie, nie, a to się łatwo robi. Tu jest taka apka, wystarczy to i to. I tutaj sobie, robimy zdjęcie, widać pana z przodu, mnie widać z tyłu, coś. Więc po prostu traktowałem młodych ludzi jako takie okno na świat. A oprócz tego wszystkiego, przecież to oni za chwilę będą decydować o naszym świecie. Nie można się odklejać od ich sposobu rozumienia tej rzeczywistości. Więc coś chciałem im pokazać, jak świat widzę ja i ludzie mojego pokolenia. Od nich czerpałem to, jak świat widzą oni, i musimy z tego zrobić jakąś syntezę, żeby harmonijnie funkcjonować w tym świecie.
6: Tak, różnica pokoleniowa ma swoje plusy i minusy.
7: Dokładnie, dokładnie.
6: Panie doktorze, już zbliżamy powoli do końca. Inowrocław w 2030 roku, 5 lat. Miasto do życia czy do przetrwania? Co zrobić, żeby Inowrocław przestał być przystankiem, powiem tak w dużej przenośni, a stał się kierunkiem? W głównej mierze dla młodych ludzi.
7: Znaczy, ja powiem tak. 5 lat to jest oczywiście bardzo mało czasu, żeby coś się zmieniło radykalnie.
6: Powiedzmy 2040.
7: W 2040 tak, już można sobie wyobrazić jakąś taką realną zmianę. 2030 jeszcze może nie do końca, bo to rzeczywiście jest krótka perspektywa czasowa. Duże projekty realizuje się zawsze w perspektywie wieloletniej. Ja bym chciał, żeby rzeczywiście o Inowrocławiu myśleć w perspektywie długoletniej. Natomiast jak miałbym powiedzieć o roku 2030, to chciałbym, żeby po prostu namacalnie mieszkaniec Inowrocławia czuł, że pod jakimś względem żyje mu się w tym mieście lepiej. Pod jakimś względem. Nie da się zmienić wszystkiego od razu. Zmiany można robić punktowo i ja bym oczekiwał i pewnie namawiał do rządzących lokalnie, żeby rzeczywiście robili te zmiany punktowo, ale żeby oczywiście one były pewną jakąś częścią strategii. Czyli najpierw trzeba zrobić strategię, a później punktowo wybierać te miejsca, gdzie możemy ludziom poprawić życie i gdzie ludzie rzeczywiście odczują, że ta zmiana się dokonuje. Ja na przykład, niezależnie od wątpliwości, jakie się w przestrzeni medialnej i naszej lokalnej politycznej pojawiły, to kiedy władze naszego miasta wprowadziły bezpłatne przejazdy dla Inowrocławia, to ja niezależnie od tego, jakie są tego koszty, jakie były spory wokół tego, że to też jest sprawa taka niejednoznaczna. Jedni są za, inni są przeciw. Abstrahuję od tego. Tak, ale punktowo jest to jakiś pomysł. I ja uważam, że taki punkt jak właśnie bezpłatna komunikacja, zresztą kibicuję miastom, miejscowościom i samorządom terytorialnym, które podejmują to działania i decydują się na taki krok. Więc jest
6: tak to prowadziło.
7: Tak, więc jest to jakiś punkt, ale niech ten punkt się składa na całość, nie? I za 5 lat, jeśli za 5 lat zobaczymy kilka punktów, w których zmieniła się jakość naszego życia in plus i może dzięki temu niektórzy sobie pomyślą, tutaj rzeczywiście w Inowrocławiu jest kilka takich rzeczy, które sprawiają, że wolę tu mieszkać. I na przykład, póki nie ma tutaj jeszcze atrakcyjnych miejsc pracy, to będę dojeżdżał do pracy do Bydgoszczy albo do Torunia, ale będę mieszkał tutaj, bo tu mam bezpłatny transport. Mieszkanie sobie zorganizowałem w TBS-ie, bo tu na przykład jest dużo TBS-ów. Nie ma ich, ale...
6: Załóżmy,
7: tak. I jak będzie kilka takich punktów, to ludzie będą chcieli tu zostać. Nie? Jak wywalczymy budowę piętnastki, bo przebudowę drogi krajowej numer 15 lub drogi krajowej numer 25, staną się dwupasmowe z mini obwodniczkami wokół dużych wsi, to może dzięki temu nawet dojedziemy do Bydgoszczy w 35 minut, a nie w godzinę, nie? Czy do Torunia w pół godzinki, a nie w 45 minut. Nie? To też sprawi, że ludzie chętniej podejmą decyzję, mieszkam w Inowrocławiu, chociaż do pracy jeżdżę do Torunia. No, oczywiście są sprawy dużo bardziej skomplikowane, ale wpływające namacalnie na nasze odczuwanie jakości życia i tutaj chociażby właśnie transport, jakość dróg, połączenia, komunikacja, zbiorowa komunikacja publiczna. Nie? Też w interesie Inowrocławian jest to, żeby do Torunia czy do Bydgoszczy jeździło dużo pociągów regionalnych. Nie? Niekoniecznie tylko pośpieszne, ale dużo pociągów regionalnych, bo z Inowrocławia wtedy i do Gniewkowa dojedziemy, i do Janikowa dojedziemy i jeśli te pociągi będą jeździły częściej, jeździły szybko, to też przełoży się to na taką odczuwalną jakość życia mieszkańca. Więc punktowo, jeśli za 5 lat ocenimy, że w iluś punktach się poprawiło, to już jest fajnie i już wykonujemy kilka kroków w drodze do realizacji tej naszej dużej strategii rozwoju miasta.
6: Mówiąc o tych punktowych zmianach, przypomniała mi się anegdota i powiedzonko mojego promotora. Im więcej obejmujesz, tym słabiej ściskasz.
7: Tak, to prawda. No, to prawda. No, nie da się zmienić wszystkiego od razu. Nie? To oczywiście zawsze politycy, no bo od tego są wybory, od tego są kampanie wyborcze. Politycy zawsze obiecują bardzo dużo różnych zmian. Mają zawsze mnóstwo propozycji.
6: Niezależnie od opcji.
7: Niezależnie od opcji, oczywiście. I oczywiście my jako obywatele, tak tutaj mówiąc rzeczywiście z perspektywy po prostu obywatela, no powinniśmy ich rozliczać, to jest oczywiste. I rozliczać właśnie z tych obietnic. No ale sami też powinniśmy mieć świadomość tego, że no, nie od razu Kraków zbudowano i również zmiany nawet w niewielkim mieście, one się dokonują stopniowo. Nie zapominajmy o tym, że budżety samorządów no, nie pękają w szwach, że samorządy raczej mają problemy z deficytem, a nie z nadmiarem pieniędzy. Duża część wydatków samorządów to są tak zwane no, wydatki sztywne. No, nie da się ich przesunąć na jakąś inwestycję. Często po prostu samorządom, a szczególnie tym małym, brakuje pieniędzy na inwestycje. Muszą szukać tych pieniędzy na zewnątrz. Więc też oczywiście, jeśli mamy zaradnych włodarzy, sprawnych włodarzy, którzy potrafią pozyskiwać zewnętrzne środki, no to pewnie będzie więcej pieniędzy na inwestycje. Jak tych pieniędzy jest mniej, no to i realizacja wielkich strategii nie będzie taka skuteczna. Nie? Więc jest naprawdę wiele naczyń z sobą powiązanych. Wymaga to bardzo dużo pracy, a ze strony nas, obywateli, dużo cierpliwości także. No, ale przede wszystkim musi być strategia i strategia musi to wszystko obejmować. A od strategii też trzeba oczekiwać, żeby strategia łączyła wszystkich. Czyli strategii się nie pisze tylko dla określonego prezydenta, wójta, burmistrza. Strategia się pisze dla wszystkich i te strategie realizujemy wszyscy. Nawet jak się zmienia władza, to następna władza realizuje tę samą strategię. Tego myślę wszyscy powinniśmy oczekiwać od naszych włodarzy, czy jesteśmy z Inowrocławia, czy jesteśmy gdzieś tam z Pakości, Janikowa, czy z Rojewa.
6: Panie doktorze, tytułem końca już ostatnie pytanie. Czego panu życzyć? Standardowe pytanie do naszych gości.
7: Ja myślę, że przede wszystkim, żeby było dużo słońca w ten weekend.
6: No jeśli piękno.
7: Zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. Niech tak tylko będzie do wtorku, bo rzeczywiście zamierzam przez te najbliższe kilka dni tylko spacerować.
6: I tym zdrowym, meteorologicznym akcentem zakończył naszą rozmowę, a moim gościem był dr Sławomir Zeli. Dziękuję, panie doktorze.
7: Dziękuję bardzo.
5: Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
5: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Gmina Kruszwica odsłania karty na najbliższe miesiące. Przed nami koncerty, wydarzenia i sporo kulturalnych atrakcji. Co dokładnie znalazło się w kalendarzu imprez? Posłuchajcie sami.
8: W tym roku to będzie 18 lipiec, Noc DJ-ów. Dzięki właśnie nadgopolskiemu nurtowi kultury i Pawłowi Budnerowi to wydarzenie ma to miejsce i cały zespół, który w tym stowarzyszeniu działa w tamtym roku. Co prawda ta pogoda była taka średnia, aczkolwiek skończyło się dosyć dobrze i było bardzo duże zainteresowanie, bo zawsze pogoda przy tych plenerowych wydarzeniach oczywiście odgrywa ważną rolę. W tym roku mam nadzieję, że tego 18 lipca będzie dobra pogoda, dobrą imprezę chcemy zrobić dla młodzieży w połowie pierwszego miesiąca wakacji. Serdecznie na to zapraszamy. Oczywiście przez cały czas trwania okresu wakacyjnego, mówimy tu o lipcu i sierpniu, będą kruszwickie smaki, które będą przede wszystkim w niedzielę, jako atrakcyjny dzień do przyjazdu do Kruszwicy dla mieszkańców nie tylko Kruszwicy, ale całego regionu. Zawsze się tutaj coś będzie działo, będzie można dobrze posmakować. Niektóre również i soboty będą przez kruszwickie smaki, przez nas taka oferta będzie stworzona, ale też, szanowni państwo, oczywiście nasza plaża na Cyplu przez te dwa miesiące, lipiec, sierpień, będzie do państwa dyspozycji razem z nadgopęskim WOPR-em, który zawsze dba na najwyższym poziomie o to, żeby tam było bezpiecznie, ale również i bardzo, bardzo tak atrakcyjnie. Na to serdecznie zapraszamy. Kolejnym wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, oczywiście są dożynki, ale zaznaczę dożynki 16 sierpnia połączone z ostatnią edycją imienin Marii. Ja o tym państwu szczególnie na spotkaniach z mieszkańcami w ostatnim czasie mówiłem. To jest 25. edycja imienin Marii i będzie to ostatnia, która zakończy ten cykl, ale chcemy połączyć je z dożynkami, żeby one były zakończone z takim większe po prostu wydarzenie, więc łączymy tutaj te dwa wydarzenia, więc zapraszamy do Chemc na dożynki już 16 sierpnia. Co do innych wydarzeń, mamy oczywiście polowanie na myszy, mamy na początku września, 10-12 września, literackie, ogólnopolskie literackie spotkania pokoleń, bez których Kruszwica chyba by nie była tą samą Kruszwicą, więc też będzie duże wydarzenie, plus koncert na Wzgórzu Zamkowym, tradycyjnie w piątek, to chyba jest 11, jak się nie mylę. Serdecznie na to również państwa zapraszamy. No i coś, o czym jeszcze nie chciałbym powiedzieć, a za chwilę oddaję głos Adamowi, to od września rusza Centrum Kultury i Sportu Ziemowit, nowa instytucja, która będzie miała nową ofertę. Chcemy na pewno to też dobrze otworzyć, ale dzisiaj nie chcemy o tym mówić, bo byłoby za dużo. Chciałbym, żeby o szczegółach między innymi swojej wypowiedzi później, na jakim jesteśmy etapie budowy, powiedział Adam. Ja chciałbym tylko zapewnić, że idzie to bardzo dobrze i ten obiekt, no ja mam bardzo duże oczekiwania co do i oferty kulturalnej i odnośnie takiego odbioru i zmiany w ogóle tego, co się będzie działo w Kruszwicy. To dużo się moje co nie powinno zmienić dla wszystkich, dla seniorów, dla rodzin, dla najmłodszych, którzy będą mogli z tego obiektu skorzystać. Byłem tam ostatnio i byłem tym obiektem oczarowany. Oddaję teraz głos Adamowi, a ja jeszcze wrócę.
9: Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które będą miały miejsce w naszej gminie już niebawem, bo jestem podekscytowany, ponieważ kolejny raz wyjeżdżamy na targi turystyczne, tym razem do Wrocławia. Mając to doświadczenie z targów poznańskich, wiemy, jaka jest oferta, z jaką ofertą chcemy wyruszyć dla turystów, dla osób, które będą te targi odwiedzały. Spójna nasza polityka związana z promocją naszego miasta poprzez te wszystkie ulotki, Gryzomira i atrakcje, które turyści mogą zobaczyć w naszym mieście, mają przyciągnąć turystów, żeby oni tutaj do nas wrócili. 250 wystawców na 117 stoiskach, w tym nasza gmina. Będziemy jedną z kilkunastu gmin z naszego kraju, która będzie się wystawiała. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy tam promować naszą gminę i w ten sposób przyciągać turystów do naszego miasta, w ten sposób rozwija się nasza gastronomia, nasi przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że zyskają potencjał, który tutaj turyści przywiozą. Dlatego też drugim zadaniem, które ma też przyciągnąć tutaj turystów do naszego miasta.
8: Może dodam do tych targów, bo tak się umawialiśmy, że ja tutaj troszeczkę uzupełnię, bo dzielimy się tutaj obowiązkami. Targi trwają na 4 dni. Jakby szefem tej ekspedycji jest kolega Adam, razem z pracownikami promocji urzędu. Ja bardzo dziękuję za to. Ostatnio byliśmy troszeczkę zaatakowani. Tak, będziemy, szanowni państwo, rozdawać krówki, będziemy rozdawać książeczki, bajki o Kruszwicy i będziemy namawiać i zachęcać do tego, żeby przyjeżdżać do Kruszwicy. To 4 dni intensywnej pracy bardzo. Ludzi, którzy tam jadą, zostawiają swoje rodziny. Ja nie chcę mówić, że to jest jakieś takie wielkie poświęcenie, coś nietypowego. Uważamy, ja uważam i bardzo poprosiłem o to swoich współpracowników, żeby z tego nie rezygnować, żeby to zrobić. Targi w Poznaniu odwiedzone zostały przez 40 tysięcy turystów, potencjalnych turystów. Do każdego można dotrzeć, do każdego można porozmawiać. Nie robimy tego dla siebie, robimy to dla Kruszwicy, robimy to dla przedsiębiorców, którzy potencjalnie z tego skorzystają. Mam nadzieję i zapewniam państwa, że dużo z tych osób, mam nadzieję, że przyjdzie, ale zapewniam państwa, że będziemy to kontynuować. Ten rodzaj promocji musimy kontynuować. Dołączyliśmy do kilku stowarzyszeń ostatnio, które będą też przygotowywały ofertę i też chcemy wzmocnić ofertę Kruszwicy. Uważamy, że mamy dużo do nadrobienia i będziemy działać, szanowni państwo, i mimo tego może nie do końca przychylnego za każdym razem zdania i pewnych wątpliwości, tak trzeba, szanowni państwo, robić, bo na tym to dzisiaj polega. Tyle, jeżeli chodzi o targi, także jeszcze raz bardzo dziękuję Adamowi i zespołowi, który tam się wybiera i prosiłbym państwa raczej o wsparcie, a ci, którzy może chcą to zobaczyć, jak to wygląda.
9: Oczywiście, dziękuję panie burmistrzu. Zauważyliśmy, że spada wiedza na temat Kruszwicy, zwłaszcza młodych pokoleń. Przeprowadzaliśmy taką ankietę, konkursy, wypytywaliśmy o legendę o Królu Popielu. Mamy do nadrobienia parę zadań, my się na to przygotowaliśmy, chcemy, aby Kruszwica była rozpoznawalna, żeby tutaj zwłaszcza młode pokolenia do nas wracały i z takim zadaniem jedziemy na te targi, żeby Kruszwica była

0: spójne. Będą to lokale gastronomiczne i handlowe. Ja już z burmistrzem widzieliśmy taką wstępną koncepcję, ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczymy na szczegóły, kiedy już dojdzie do tak zwanego projektu i tej realizacji. Myślę, że na pewno to będzie bardzo ciekawa inwestycja. Pan burmistrz wspomniał o Centrum Kultury. Ja chciałbym powiedzieć, bo część z mieszkańców już widzi, jakie te prace postępują, okres zimowy, ustały te prace na terenie wokół obiektu, czyli firma skupiła się typowo na pomieszczeniach wewnątrz budynku. Tak naprawdę wszystkie pomieszczenia związane wokół tylko sali kinowej zostały już wykończone. Ostatnie szlify zostały. Firma przeniosła się do tak zwanego serca Centrum Kultury, czyli do sali kinowej. Na tym etapie układane są akustyczne ściany, teletechnika, oświetlenie, mamy już gotową scenę.
1: Sufit.
0: Tak naprawdę ja już też z firmą i z naszymi pracownikami bardzo im dziękuję za to zaangażowanie inwestycją, za to, że tak bardzo skrupulatnie spotykamy się na tych naradach z firmą Mega, wybieramy szczegóły, dopinamy detale, wybraliśmy również fotele do sali kinowej. Także czekamy już na ten ostatni detal, który tak naprawdę zakończy budowę, inwestycję tego obiektu. Na koniec sierpnia ma wykonawca nam ten budynek oddać i tak naprawdę na początku września tutaj pan burmistrz planuje otworzyć ten obiekt, żeby on już funkcjonował i był jak gdyby taką, można powiedzieć, atrakcją, ale też takim dopełnieniem tej tak zwanej naszej turystyki, żeby przyjeżdżając do naszej miejscowości, nie tylko mieszkańcy, ale również turyści, mieli gdzie spędzić czas.
1: Mhm. A ten obiekt wygląda bardzo obiecująco. Muszę powiedzieć, że ja byłem oczarowany tymi efektami tych prac i za kilka miesięcy Państwo będziecie mogli je osobiście podziwiać. Już dzisiaj serdecznie zapraszam, a co do oferty, jak powiedziałem, my tą ofertę przedstawimy. Oczywiście mamy jeszcze kilka wisienek na torcie na sam koniec naszego spotkania. Mam nadzieję, że niezbyt długiego, ale oczywiście w kwietniu przeprowadzimy konkurs na dyrektora Centrum i Kultury Sportu Ziemowit. Jak Państwo wiecie lub nie wiecie, obecna pani dyrektor złożyła już wniosek i przechodzi z końcem lipca na emeryturę. W międzyczasie jeszcze będzie jakby też i nieobecna. Urlop, no, postaramy się w tym czasie sobie z tym poradzić, natomiast celem naszym, moim, jest wybranie nowego dyrektora jeszcze w miesiącu kwietniu, oczywiście, który rozpocznie pracę w miesiącu sierpniu. Centrum Kultury i Sportu Ziemowit to będzie instytucja, która będzie miała nowe zadania. Przede wszystkim przejmie bardzo mocno, no, musi zarządzić samym obiektem kina Ziemowita, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale też i przejmie na pewno kwestie związane z turystyką. Mówimy tutaj o przejęciu zarządzania Mysią Wieżą i Rusałką od 2027 roku. To będzie główne też nowe zadanie, ale też, jak Państwo wiecie, my budujemy dwa duże obiekty, którymi będzie stadion i będzie lodowisko, którymi również ta instytucja na początku w całości będzie zarządzać. Będzie to już duże przedsięwzięcie, duży organizm, który potrzebuje sprawnego, dobrego, nowoczesnego menadżera. Także no, taki konkurs, informuję Państwa, będzie rozpisany i z racji tego, że tych obowiązków będzie dużo i mam okres przejściowy, też zaproponowałem radnym Rady Miejskiej uchwałę zmieniającą statut tej instytucji na najbliższej sesji. No, decyzja będzie radnych, mam nadzieję, że będzie pozytywna. Jestem po spotkaniu na komisjach, aby powołać również tam zastępcę dyrektora, bo tych zadań nowych, które dojdzie, będzie no, bardzo dużo. Mówimy o obiektach sportowych, ale też przede wszystkim turystyce. No, chcemy stworzyć wiele nowych produktów turystycznych, które przyciągną turystę tutaj do Kruszwicy i mam nadzieję, że docelowo zatrzymają na dłużej niż jeden dzień, jedno popołudnie, które w tej chwili turyści spędzają. Także no, takie mamy plany, mamy bardzo duże oczekiwanie, bardzo dużo ochoty i chęci, aby ten obszar do końca tej kadencji zupełnie w Kruszwicy zmienić i zrobimy absolutnie wszystko. Dopowiem może jeszcze, że w ramach tych inwestycji, o których tutaj mówimy, czyli

0: czyli tego Centrum Kultury i Sportu. No, mamy w tej chwili przetarg na fontannę i zagospodarowanie terenu na rynku, również przetarg na fontannę przy Rusałce, która też będzie miała, uważam, swoje znaczenie dla tych wszystkich, którzy będą tutaj przyjeżdżali. Chcemy, żeby to po prostu było atrakcyjniej i ładniej. No i też przymierzamy się, to co gdzieś tam mówiłem kilka dni temu, do przebudowy amfiteatru, takiego liftingu amfiteatru. To nie będzie duża przebudowa, ale myślę, że zmiana siedzisk wymaga, jak ktoś tam pójdzie i zobaczy, jak to wygląda, to nie będzie miał żadnych wątpliwości. No i chcemy też stworzyć przestrzeń do tego, żeby tam mogły się odbywać mniejsze wydarzenia, nie imprezy masowe, które dzisiaj są bardzo drogie, czyli chcemy ożywić ten amfiteatr docelowo. Także plany mamy ambitne. Jeszcze raz bardzo dziękuję tutaj Adamowi, całemu zespołowi wszystkich działów gminy Kruszwica, którzy nad tymi naszymi działami bardzo ciężko pracują, a Państwa zapraszam do uczestniczenia w tych wydarzeniach i do wsparcia, bo myślę, że Szanowni Państwo, dla naszej gminy warto to zrobić. Bardzo dziękujemy. W związku z tym, że są Panowie, czy jakieś pytania, może za dużo już powiedzieliśmy?
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.

0: to promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! Ja was właśnie

0: autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Ino Wrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W dzisiejszym magazynie zaglądamy do Akademii Szkolnictwa w Inowrocławiu. Rozmawialiśmy z panią dyrektor Haliną Petą o nowych salach, planach szkoły na najbliższe miesiące oraz o nowych inicjatywach. Co nam zdradziła? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradiu Inowrocław, a wraz ze mną tradycyjnie pani dyrektor Akademii Szkolnictwa, pani Halina Peta. Dzień dobry, pani dyrektor.
3: Dzień dobry, witam.
2: Pani dyrektor, spotykamy się po tym miesiącu, nawet dwóch miesiącach obiecanych, no bo się co chwila coś dzieje tutaj w regionie, w Akademii Szkolnictwa. Co dzisiaj na ten, można powiedzieć, już wiosenny, ale też już czasami letni czas, bo jak słońce przygrzeje, to naprawdę jest ciepło, jest największym atutem Akademii Szkolnictwa. Co się zmieniło przez te kilka miesięcy? Bo słyszałem, że się zmieniło parę rzeczy.
3: Trochę się zmieniło na wyniki jednego konkursu, właściwie dwóch konkursów. Jeszcze czekamy, to ja mam nadzieję, że niebawem będą znane. To, co już na pewno mogę powiedzieć, co będzie atrakcją dla obecnych absolwentów klas ósmych, jak również do uczniów naszej szkoły. Wprowadzamy innowację pedagogiczną, polegającą na tym, że uczniowie naszej szkoły będą kończyli szkołę z prawem jazdy i będą przygotowani do wykonywania mobilnych zawodów. Czyli każdy zawód ma już opracowany program nauczania, także będą kucharze, fryzjerze, każdy zawód praktycznie będzie wiedział, w jaki sposób po ukończeniu szkoły rozkręcić swój własny biznes w formie mobilnej. Nie wszystkim pasuje właśnie na sposób, na miejsce zamieszkania, wykonywania pracy stałej, albo nie ma takiej pracy, albo akurat no nie każdy w danym momencie na coś takiego gotowy. Będzie przygotowany do wykonywania mobilnego zawodu i to się wiąże też, że uczniowie naszej szkoły po ukończeniu szkoły będą kończyli szkołę z prawem jazdy.
2: Także, duża innowacja.
3: Duża innowacja, też duża potrzeba, bo sądzę, czasy są jakie są i trzeba wychodzić frontem do klienta i sądzę, że mobilne zawody to są zawody przyszłości i trzeba w tym kierunku iść i inwestować.
2: No widzę cały czas tutaj z przytupem, co chwila jakieś zmiany się dzieją, co chwila coś się dzieje. Pani dyrektor, które sale w ostatnich kilku miesiącach znacząco się zmieniły? Pani dyrektor, te zmiany w naszych salach Akademii Szkolnictwa, co się z nimi wiąże?
3: No przybyła teraz, już jest na 99-10% gotowa świetlica do terapii dla uczniów, wyposażona w profesjonalny sprzęt. Tam będzie praca pedagoga, psychologa, także uczniowie będą mieli oprócz fachowej opieki takie merytoryczne ze strony nauczycieli, także bardzo profesjonalne i komfortowe wyposażenie i sądzę, że to bardzo będzie sprzyjało wyciszeniu uczniów i rozwojowi psychicznemu, emocjonalnemu, także w tym kierunku już naprawdę bardzo ładne, nowoczesne pomieszczenie.
2: A tobie, pani jako pani dyrektor, na czym najbardziej zależy? Na tym rozwoju, na tych wynikach szkoły, czy właśnie na tej atmosferze takiej swobodnej, która no króluje w tej szkole?
3: Wszystko jest ważne, ale nie ma wyników, nie ma klimatu szkoły, bez dobrej atmosfery szkoły. Właściwe stosunki międzyludzkie są podstawą do sukcesu, do rozwoju, a przede wszystkim wydaje mi się, że to jest inwestycja w przyszłość. Uczeń, który jest stabilny emocjonalnie, który po prostu to potrafimy się wtedy dobrze uczyć, rozwijać, bo to jest baza. Nawet jak nam się wydaje, że uczniowie mają tam gorsze wyniki i tak dalej, nie zawsze wyniki są miarą sukcesu ucznia. Czasami warto zainwestować w rozwój emocjonalny, bo to jest baza na przyszłość. Wiedzę zawsze można uzupełnić. Tak jest moje zdanie. Najważniejszy jest klimat, atmosfera, dobre wyniki w nauce, ale wyniki nie są najważniejsze. Takie moje zdanie było, jest i będzie.
2: Wszystko się składa w jedną całość. Jest kilka czynników, żeby to wszystko, jak to się mówi, wyszło na plus tej edukacji. Ale atmosfera i uczniowie, te szkoły są też ważni. Pani dyrektor, na co stawia Akademia Szkolnictwa w najbliższym czasie?
3: Nie tylko na rozwój. Czekamy teraz na wyniki bardzo ważnych konkursów. Jeden kompas młodego obywatela, kompas to jest projekt ministerialny, drugi też projekt jest profesjonalna szkoła roku, no czekamy na wyniki, no jestem sama ciekawa, ale na pewno będziemy tutaj stawiali w przypadku kompasu młodego obywatela na tradycję, na zdrową żywność, na i to trochę to w kierunku edukacji prozdrowotnej, ale także głównie w kierunku zwiększenia świadomości ucznia. Co jemy, na co zwracać uwagę w naszym codziennym menu, żeby to uczniowie sami widzą. Teraz właśnie inwestujemy w bardzo rodzimy rasy, rodzimy produkty i sami zauważają, że ten smak mięsa jest trochę inny niż ten, do którego są przyzwyczajeni. Także w tym kierunku idziemy, takie szeroko pojętej edukacji ekologicznej.
2: To na różnych szczeblach się rozwijamy, cały czas słyszę.
3: No nie ma innego wyjścia. Jest kilka zawodów i każdy zawód musi mieć swoją ścieżkę rozwoju i w miarę możliwości, w miarę ogłaszania konkursu, programu staramy się w nich uczestniczyć, żeby uczniowie w każdym zawodzie mieli swoją ścieżkę rozwoju.
2: Pani dyrektor, a co naszą tutaj placówkę Akademii Szkolnictwa wyróżnia, no, na tle innych? Mamy licea, technika, też szkoły zawodowe.
3: A nie mi o tym mówi, to jest już sprawa organu prowadzącego, sprawa opinii, ale moim zdaniem sam fakt, że uzyskaliśmy ten tytuł Orła Edukacji, który się uzyskuje na podstawie opinii uczniów, opinii rodziców, świadczy o tym, że opinia o szkole jest bardzo dobra, a co za tym idzie, codzienna praca, jaka jest w szkole, zostaje przez uczniów, rodziców doceniona i to jest właściwie taki wykładnik, bo nie mi mówić o sprawy z innymi szkołami. Każda szkoła ma swoją ścieżkę rozwoju, jaką sobie organ prowadzący, jaką sobie dyrekcja brała. Jeżeli wiedzą, że to jest ta ścieżka rozwoju, to wszystkim życzę powodzenia, jak to się rozwija, tak jak czuję to w sercu.
2: Które kierunki kształcenia dzisiaj są najpopularniejsze w tej szkole? No pani takim okiem pedagoga.
3: Tak, patrząc Pana Boże, to no, na pewno fryzjer, kucharz, cukiernik, mechanik, stolarz, sprzedawca. Tak mówię, tak w kolejności tutaj, jakie jest i to co roku się powtarza. Co roku się powtarza, ale teraz są, jak mamy już te nowoczesne pracownie, może więcej elektryków będzie, bo to było zawsze najmniejszy napęd był na kierunki właśnie elektryczne. Sądzę, że teraz, jak mamy tą nowoczesną pracownię, to się przełoży na lepszy nabór.
2: To co chwila widzimy tutaj, cały czas do przodu mkniemy.
3: Tak jest w każdej szkole, sądzę. Jest w każdej szkole, każdy na miarę swoich możliwości i pomysłów robi to, co może. I tak wszystkim życzę, żeby tak każdy się w tym wszystkim realizował tak jak my, bo to nas cieszy, że coś się dzieje i mam nadzieję, że to wszystko jakoś fajnie pójdzie. To, co mogę na koniec, może nie na koniec, ale...
2: Jeszcze się nie rozstajemy, spokojnie.
3: Po prostu tak postanowiłam opisać to, co dotąd było w tej szkole robione i taką małą, wydać niewielką publikację. Każdy dzień jest nową lekcją. Bo tak faktycznie jest. Nigdy nie wiemy, co nam przyniesie kolejny dzień i z każdego dnia wyciągamy wiedzę i naukę, co robić dalej. Także mam nadzieję, że to będzie taka dosyć przyjemna lektura dla osób, które rozpoczynają pracę w kadrze kierowniczej szkoły, jak również dla tych, którzy chcą podpatrzeć, pomyśleć, jak to można codzienny dzień trochę zmienić w oparciu o obserwacje otoczenia.
2: A ile czasu Pani zajęło pisanie tego?
3: Ja wiem, gdzieś około miesiąca.
2: Ile stron?
3: Jak się jest niewiele, tam 50 stron, to jest tam niewiele, ale to nie chodzi o ile stron, chodzi o takie podzielenie się swoimi takimi przemyśleniami. No i tak postanowiłam i tak zrobiłam.
2: A co Pani okiem pedagoga, ile Pani już lat jest w branży, że tak powiem?
3: No prawie tyle, ile żyję, czyli 50 lat jestem w branży, czyli przeżyłam już różne reformy, różne tutaj nowości edukacyjne i z każdej reformy coś wynika. Nie wszystko nam się podobało, wszystko zawsze jest, gdzieś prawda jest pośrodku, ale ważne, żeby z każdej reformy, z każdego pomysłu tutaj rozwoju edukacji wybrać to, co jest dla nas najlepsze i co z tego skorzystać.
2: Pani dyrektor, tutaj widzimy lata doświadczeń, nawet dekady doświadczeń. Czy było coś, co Pani zaskoczyło? Ile tu Pani już jest w tej placówce, w Akademii Szkolnictwa?
3: No to już jesteśmy 13 rok.
2: W 13, tym miejscu?
3: Tak. Czy zaskoczyło? No do tej chwili coś zaskakuje. Tak, tytuł tej publikacji. Każdy dzień jest nową lekcją i nigdy nie wiemy, co nam przyniesie. Starczy, że przyjdzie inny skład uczniów do szkoły i już musimy z tego wyciągać wnioski, już musimy się dostosować. Każde nowe pokolenie, co rozpoczyna szkoły, jest innym pokoleniem. i musimy też brać pod uwagę ich zachowania, ich doświadczenia, jakie mają, to musimy modyfikować nasz sposób podejścia do ucznia. To jest wszystko, jest bardzo ruchome. Tutaj nie ma statystyki i to, co kocham, że tu się ciągle coś dzieje i ja bym nie umiała pracować tak za biurkiem typowo i dokumenty wypełniać, to byłabym chora chyba. Musi się coś dziać, żeby się rozwijać.
2: Czyli mamy podobne charaktery. Jak jeden, dwa dni się nic nie dzieje, to już nerwówka.
3: Tak, dokładnie.
2: A jak nasza placówka przygotowuje młodych ludzi na te realia rynku? No bo wiadomo, dzisiaj z poszukiwaniem pracy jest trudno. Niektórzy ludzie wysyłają 200, ostatnio widziałem taki wynik 200, 250 CV i nic nie dostaje. Nikt z nich nie dostaje odpowiedzi, a może dwie, trzy odpowiedzi, no że się nie dostali. Jak pani to postrzega?
3: No to jest zupełnie inaczej. Co roku mieliśmy tak od 2 lata wstecz po kilkanaście, czasami po kilkadziesiąt podań. W tej chwili nie mam ani jednego podania o pracę, czyli w kierunku nauczycielskim to zupełnie wygląda inaczej. Na pewno brak nauczycieli do pracy. I też szukam w niektórych tutaj przedmiotach, ale w każdym razie jest na pewno brak nauczycieli do pracy, o czym świadczy brak podań, co było kilka lat temu jeszcze nie do pomyślenia.
2: Czyli można powiedzieć, w niedobrym kierunku to cały czas zmierza.
3: No na pewno nie jest na tyle atrakcyjny zawód nauczyciela, żeby byłoby kilku chętnych na jedno miejsce, jak to drzewiej bywało, że tak powiem.
2: Może te właśnie płace ich zniechęcają, no bo się mówi, że o Jezu, nauczyciel tak mało zarabia czasami, a niektórzy mówią, że wręcz przeciwnie.
3: Jak ktoś idzie w tej branży, to powiem szczerze, do zawodu nauczyciela nie przychodzi się dla pieniędzy, to jest stara prawda jak świat. To musi być pasja, bo wtedy się człowiek realizuje, chociaż nie ukrywam, wynagrodzenie jest bardzo ważne, to jest podstawa naszej egzystencji i nigdy te płace nie były za wysokie, a mimo wszystko to się wszystko rozwijało. W tej chwili widzimy, że pomimo zapowiadanych podwyżek i tak dalej, nie ma zbyt wielu chętnych do pracy w tym zawodzie. To jest taka największa bolączka na chwilę obecną. To chyba potwierdza nauczyciele, dyrektorzy wielu szkół, że w tym kierunku jest taki trend, że brak nauczycieli do pracy.
2: A z kim Akademia Szkolnictwa współpracuje cyklicznie? Z jakimi firmami, pracowniami?
3: Współpracujemy z naszymi pracodawcami, którzy właśnie, u których nasi uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu. Współpracujemy z dużymi firmami, takie jak Barbara Loik, czy firma Imago, czy Autostyl, tutaj, gdzie mamy bardzo wysoko wykwalifikowane, wyposażone zakłady, gdzie nasi uczniowie wyjeżdżają na wizyty studyjne, gdzie czego więcej się mogą dowiedzieć niż normalny tutaj realia zakładu pracy. Także staramy się, żeby właśnie jak najwięcej brać też pomysłów z innych firm, nie tylko z naszego miasta, ale z okolic. No, firma Imago no, to jest w Warszawie, ale przyjeżdżają na cykliczne tutaj warsztaty. Trochę łykniemy innego oddechu z większego świata, czy może z innych klimatów. I to się wszystko przekłada na kolejne pomysły.
2: Pani dyrektor, czy pani w ogóle śpi?
3: Zdarza się.
2: Bardzo dobrze. Czasami też mam taką odpowiedź, no ale czasami pasja i to, co chcemy robić, no troszeczkę tej doby brakuje przez to.
3: Póki co sobie radzę.
2: No i pięknie. Pani dyrektor, no zbliżają się ciepłe miesiące, zbliżają się wakacje. Co planuje Akademia Szkolnictwa? Może pani tam z drąbka z tajemnicy zdradzić?
3: Wielkie wydarzenie. Drzwi otwarte szkoły, ale połączone ze spotkaniem międzypokoleniowym. Zapraszamy rodziców, dziadków i uczniów klas ósmych, chociaż nie tylko, na spotkanie Powrócimy jak za dawnych lat, gdzie będą smaki właśnie lat 70. i 80. A to się wiąże z tym, że właśnie w tym roku przypada 50-lecie budynku, w którym mieści się szkoła. Czyli cała transformacja od zakładów odzieżowych torpu, fabryki bombek.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98 i 1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Nowe sale, ambitne plany i sporo ciekawych wydarzeń przed uczniami Akademii Szkolnictwa. O tym wszystkim rozmawialiśmy z panią dyrektor Haliną Petą. Co usłyszeliśmy? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradio Inowrocław.
3: Zakłady, gdzie nasi uczniowie wyjeżdżają na wizyty studyjne, gdzie coś więcej mogą się, czego więcej się mogą dowiedzieć niż normalnie tutaj realia zakładu pracy. Także staramy się, żeby właśnie jak najwięcej brać też pomysłów z innych firm, nie tylko z naszego miasta, ale z okolic. No, firma Imagon, no, to jest w Warszawie, ale przyjeżdżają na cykliczne tutaj warsztaty. Trochę łykniemy innego oddechu z większego świata, czy może z innych klimatów. I to się wszystko przekłada na kolejne pomysły.
2: Pani dyrektor, czy pani w ogóle śpi?
3: Zdarza się.
2: Bardzo. Też ta, czasami też mam taką odpowiedź, no ale czasami pasja i to, co chcemy robić, no troszeczkę tej doby brakuje przez to.
3: Póki co sobie radzę.
2: No i pięknie. Pani dyrektor, no zbliżają się ciepłe miesiące, zbliżają się wakacje. Co planuje Akademia Szkolnictwa? Może pani tam zdrąbka z tajemnicy zdradzić?
3: Wielkie wydarzenie. Drzwi otwarte szkoły, ale połączone ze spotkaniem międzypokoleniowym. Zapraszamy rodziców, dziadków i uczniów klas ósmych, chociaż nie tylko, na spotkanie Powrócimy jak za dawny lat, gdzie będą smaki właśnie lat 70. i 80. A to się wiąże z tym, że właśnie w tym roku przypada 50-lecie budynku, w którym mieści się szkoła. Czyli cała transformacja od zakładów odzieżowych torpu, fabryki bombek, aż po współczesną szkołę. Udało nam się zrobić stare zdjęcia, wywiady, także taka lekcja historii. Historia zatoczyła koło ducha dzisiaj 50 lat, są też tam dzisiaj, w tym roku 50 lat. Są też pomysł był na to, żeby to uwiecznić taką, że zresztą to w tym filmie słychać właśnie takie smętne wypowiedzi. No teraz już tylko wszystko do wyburzenia, już nic nie pozostanie po tej naszej fabryce, ale okazuje się, że nie, że w te mury tchnęło nowe życie i mam nadzieję, że tak będzie.
2: A stary budynek, gdzie się mieścił?
3: Tutaj, gdzie jest szkoła.
2: Tutaj cały czas w tym samym miejscu.
3: Tak, zobaczcie, ten film pięknie pokazuje, jaka zaszła transformacja tych budynków, tych sal, pomieszczeń i to trochę takie sentymentalna podróż, ale z dobrym happy endem.
2: Ale to musimy obejrzeć. No
3: nie ma innego wyjścia.
2: A ja bukietu nie wziąłem na tę rocznicę i co teraz?
3: Nie, to jest błąd.
2: Muszę iść do kwiaciarni szybko i nadrobić zaległości.
3: Przynajmniej do
2: kwiaciarni. Dwa kupię teraz.
3: No, przynajmniej.
2: Pani dyrektor, jakie nowe technologie w tym roku się pojawiły, które właśnie wpłynęły na tą edukację młodych uczniów?
3: No, na pewno będziemy mocno też inwestować w najnowocześniejsze technologie AI, także staramy się pozyskiwać nowy sprzęt z tymi najnowocześniejszymi technologiami, w tym nam właśnie pomagają te firmy, o których wcześniej wspomniałam. I co chwilę szukamy nowości. Chcemy klub cyfrowy założyć i jeszcze wiele pomysłów, ale czekamy jeszcze na wyniki tego konkursu, bo bez wsparcia, jakie jest w ramach tych grantów, to wielu rzeczy nam się nie uda zrobić, ale mam nadzieję, że to się wszystko uda.
2: No trzymajmy kciuki. A jakie dofinansowania wpadły, że tak powiem kolokwialnie, w tym roku i na co?
3: No w tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Kłometyki na właśnie ten spotkanie seniorów. To będzie dosyć duże dzisiaj wydarzenie, takie testy mentalne. No i przede wszystkim to, na co liczymy, też na promocję tych wszystkich rodzimych smaków, czyli naprawdę tutaj dużą staranność i dużą uwagę przywiązujemy do jakości produktów. Tak jak już wcześniej wspomniałam, uczniowie teraz doceniają, że smak niby taki sam, ale dużo lepszy niż na co dzień mają do czynienia.
2: A jak młodzież reaguje na te zmiany, które się wprowadzacie cyklicznie w naszej szkole?
3: Na początku jest zwykle pytanie, a po co? Ale później jak widzą różnicę, no to jest warto było, fajnie, że to wiemy. Już teraz nie będziemy wyrzucać czegoś do kosza, jak nie zjemy, że to właśnie ten zero waste, ten system taki, że wszystko musi być przerobione, coraz bardziej uświadamiany w sposób naturalny, nie narzucony, ale sami doświadczają, że w tym kierunku trzeba iść.
2: Ale tutaj też integruje się ta szkoła,
3: No przede wszystkim, no integracja, klimat szkoły, poprzez takie naturalne działania, to jest podstawa działania w każdej placówce, sądzę.
2: Pani dyrektor, co jest dzisiaj największym wyzwaniem? Czy właśnie ta pędząca sztuczna inteligencja, czy wręcz przeciwnie, że ona wam daje większe pole do popisu? No bo to jest szkoła, która można powiedzieć, no w wielu aspektach może ją wykorzystać na plus.
3: No, każda nowość niesie szanse i zagrożenia. Ważne, żeby z tego świadomie korzystać, żeby nie zapędzić się, że tylko sztuczna inteligencja i nic więcej, że ona będzie za nas myślała, robiła. Nie, można z nowości korzystać, ale z szacunkiem do tradycji. Trzeba jednak włączyć własne myślenie, że jednak mój udział jest tu dominujący, żeby się nie dać zdominować najnowocześniejszym technologiom, z nich umiejętnie korzystać. I w tym kierunku chcemy, żeby było zrozumienie w nauczaniu, żeby uczniowie też to zrozumieli.
2: A jeśli chodzi o nabór, to zwiększa się z każdym rokiem, czy to zależy?
3: No, nabór się rozpoczyna dopiero, także zobaczymy, sądzę, że naszym atutem będą te nowości, o których wspomniałam, ale również to, że będzie otwarta zgoda dla szkoły branżową drugiego stopnia, czy uczniowie mają kontynuację po skończeniu szkoły branżowej pierwszego stopnia, kontynuować naukę i uzyskać tytuł technika, jak to również mogą przystąpić do matury. I to jest taka szansa rozwoju. Nie zmieniając szkoły, mogę uzyskać także średnie wykształcenie pełne.
2: A ile teraz macie uczniów?
3: 130.
2: No to troszeczkę jest. I wszyscy w zawodach.
3: No tak, wszyscy w zawodach, tu tam to 7 zawodów, w tych zawodach kształcimy. No zobaczymy, ilu z nich przejdzie do szkoły branżowej drugiego stopnia. No zobaczymy, bo to jest, po raz pierwszy ten nabór będzie, także jeszcze nie mam rozeznania.
2: Jak przyciągnąć młodych ludzi do szkolnictwa zawodowego, pani zdaniem?
3: Pytanie trudne, bo jednak jeszcze tkwi takie ogólne porzekadło, ty idziesz do zawodówki w różnych szkołach i to tak w pierwszej chwili daje takie nisko samoocenę, ale to się już poprawia. Mam duży kontakt ze szkołami podstawowymi, sam fakt, jak przychodzą chętnie na festiwal zawody, doświadczają, że to nie jest ten stereotyp szkolnictwa zawodowego, co kiedyś. Tu też może być nowocześnie, może być fajnie.
2: No, widzimy po salach, że jest nowocześnie.
3: I może być też bardzo dobra, fajna przyszłość, tylko trzeba chcieć, jak wszędzie.
2: A jaka jest frekwencja plus minus dziewczyny, chłopacy, na jakich kierunkach? Bo chyba cukiernik to bardziej dziewczyny, czy nie?
3: Nie, to jest akurat tak mniej więcej porówno. No na pewno elektromechanik, stolarz, przewaga chłopców, chociaż nie tylko. Mamy też dziewczyny w zawodzie mechanik, w zawodzie stolarz, także to już też trochę zmienia. Fryzjerów w przewadze dziewczyny, ale są też chłopacy. Sprzedawcy za pół na pół jest, ale już nie ma, czy to jest typowo męski zawód, czy nie znajdziemy tam dziewczyny, czy to po damski, że nie znajdziemy chłopaka. To się powoli to zmienia.
2: A jakie umiejętności pani zdaniem są kluczowe po wyjściu z tej szkoły? Co rzeczywiście realnie uczniowie zdobywają? I co pani też widzi po tym, jak oni wychodzą z tej szkoły?
3: Przede wszystkim wiedzę z danego zawodu, tą wiedzę praktyczną, jak i teoretyczną. Umiejętność kontaktu z klientem, bo to jest teraz podstawa, tym bardziej jak teraz przygotować będziemy do mobilnych zawodów, kontakt z klientem jest priorytetem. Bo chcąc zrobić klienta, musimy to nauczyć, właśnie w tym kierunku też te wszystkie nasze zmiany programowe idą, że jednak kontakt z klientem to jest podstawa. No i umiejętność reklamy swoich tutaj działań. Także to jest podstawa działań w tych nowych zawodach. To jest bardzo powszechne, wszędzie to jest potrzebne i w tym kierunku będziemy chciały nasze tutaj nauczanie kierować.
2: Też organizujecie dużo imprez, dużo takich, można powiedzieć, inicjatyw zrzeszających uczniów, a które właśnie z nich integrują ich najbardziej? Pani, no to jest pani perspektywy, no bo pani przecież widzi te wszystkie imprezy, te wszystkie wydarzenia.
3: Największy cykliczny to jest na pewno Festiwal Zawodów, który będzie w maju, to jest cykliczna impreza 13 w tym roku, gdzie będą właśnie prezentowane różne zawody, rozmowa z uczniami klas ósmych i też uczniami między sobą uczą się, jak swój zawód zareklamować. A wszystkie inne mniejsze, typowo takim typowo ekologicznym na lekcjach biologii, jak właśnie wykorzystywać też produkty, jak patrzeć na otoczenie. Takie właśnie wszystkie integrują, które dają uczniom możliwość wykazania się. Bardzo jestem tutaj bardzo pozytywnie nastawiona do metody projektu, także też jeżeli będziemy robili w przyszłym roku nowe jakieś działania nawet z edukacji zdrowotnej, chcemy zresztą robić metodą projektu, żeby integrować wszystkie przedmioty. bo w tym kierunku sądzę powinno iść nauczenie.
2: Widzę, że pani cały czas głowa pełna pomysłów, ale pani sama działa, czy ma pani ludzi, sztab tak zwany?
3: W szkole nie ma samodzielnego działania.
2: No i bardzo dobrze.
3: To jest grupa i dzięki wspaniałym zastępcom, wspaniałej całej kadrze pedagogicznej, jakie mam, ale również pracownikom administracji i obsługi. U nas nie ma to, że to jest na tym stanowisku, to tylko kadrze się integruje w miarę swojej możliwości, pomaga, włącza się i to jest wtedy też źródło sukcesu, że wszyscy czujemy to, co robimy, no i kochamy to, co robimy.
2: Pani dyrektor, a jak wygląda codzienność ucznia w Akademii Szkolnictwa? Przychodzi zajęcia, jak to wygląda?
3: No to ja w każdej szkole.
2: Macie jakieś, są te praktyczne od razu na początku, czy to zależy od stopnia? Że na początku jest teoria, później jest praktyka?
3: Nie, to jest łączenie teorii z praktyką, także to jest, idzie równolegle. Jest teoria i jest praktyka, ta, że nie ma, że to jest tam po jakimś czasie. To wszystko dzieje się równolegle. I albo są warsztaty szkolne dla uczniów, którzy z różnych względów nie mogą mieć praktyki u pracodawcy, zdrowotny, dajmy na to. I są też praktyki u pracodawcy, to wszystko idzie do tego. Jest tydzień nauki, tydzień praktyki, tak naprzemiennie, tak, że mają równolegle nauczanie i praktyczna nauka zawodu.
2: Czy są jakieś planowane nowe kierunki lub zmiana oferty kształcenia w najbliższych miesiącach?
3: Nie, nowych kierunków nie planujemy. Mamy mniej więcej rozeznanie, jak to wygląda na rynku pracy. Te kierunki, które mamy na chwilę obecną, na co roku, bo co za rok będzie, to nie wiemy.
2: Może nawet już nas nie być. Tutaj jest, można powiedzieć, dynamicznej sytuacji międzynarodowej, ale odpukać może będziemy, wszystko będzie dobrze.
3: Nie gniewy, to góra wie najlepiej, a w jej zakresy nie wchodzimy. Te kierunki, które mamy, to kontynuujemy, tylko trzeba udoskonalać formę kształcenia i doposażać pracownię, żeby być z trendem czasu.
2: Tak już zbliżając się do końca, gdzie pani widzi Akademię Szkolnictwa za kilka lat, jeżeli będzie tak świetnie prosperować jak teraz?
3: Sądzę, to miejsce, co mam, jest wystarczające i mam dużo tutaj perspektywy rozwoju. Dobre położenie, dobry klimat i to, co mi się tutaj najbardziej podoba, to zawsze zazdrościłam szkołom tam zagranicznym, że z każdej pracowni, z wyjścia na boisko, to tworzy taki klimat, takie patio i to takie jest takie właśnie, to, co mi się tu najbardziej podoba.
2: A co się dzieje w maju, w czerwcu? W Akademii Szkolnictwa jakieś imprezy, coś
3: pani? No, Cibar Zawodu to jest duża impreza, ale w czerwcu to jest okres egzaminów zawodowych, także musimy już w czerwcu odpuścić, pomijając to oczywiście nawet do szkoły, bo to jest sprawa inna, ale już czerwiec taki jest właśnie miesiącem egzaminacyjnym, w związku z tym ciszej trzeba, żeby były warunki do egzaminów.
2: Co powiedziałaby pani uczniom, którzy się jeszcze może wahają, czy tu przyjść, czy nie wiedzą?
3: Niech przyjdą, zobaczą, porozmawiają i wyciągną sami wnioski, że szkoła zawodowa to jest szkołą perspektywiczną i można na różnym etapie rozwoju. Znam uczniów, którzy kończą studia, którzy właśnie są coś po naszej szkole tutaj branżowej. Także nic nie zamyka nikomu drogi do własnego rozwoju, tylko właśnie wzbogaca w oparciu o to, że ma praktykę zawodową, ma kontakt już z realnym rynkiem pracy. Szybciej dojrzewanie po prostu ci uczniowie emocjonalnie są bardziej osadzeni w realiach życiowych.
2: Panie dyrektor, tytułem końca, czego pani życzyć na ten 2026, na te zmiany, na te modernizacje, na te plany dalekosiężne?
3: Na pewno zdrowie i dobrych ludzi wokół, których mamy, ale jak jeszcze będą inni dobrzy ludzie, to chętnie przyjmę pod swój dach.
2: Dziękuję pani bardzo. A kiedy się widzimy następnym razem, żeby może te jakieś większe zmiany były, coś ciekawego było, jeszcze większego do powiedzenia, do zdradzenia?
3: Poczekamy, jak będą wyniki konkursów, bo to jest ważne. Niby kwiecień się kończy, jeszcze nie ma, może jaki będzie tutaj poślizg, ale no zapraszam na festiwal zawodu, bo plany są ciekawe, także zapraszam.
2: A moim gościem, a raczej ja byłem gościem Akademii Szkolnictwa, była pani dyrektor tej placówki, pani Halina Peta. Dziękuję pani dyrektor.
3: Dziękuję również i zapraszam.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Szpital w Inowrocławiu szykuje duże zmiany. Oddziały mają przejść modernizację, pojawi się nowy sprzęt i poprawi się komfort pacjentów. Co dokładnie zostanie zmodernizowane? O tym więcej dyrektor Bartosz Myśliwiec. Tylko w Meloradiu Inowrocław. Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24info i Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną dyrektor Inowrocławskiego Szpitala, pan Bartosz Myśliwiec. Dzień dobry, panie dyrektorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie dyrektorze, co kilka miesięcy na nasze spotkanie wypadają, takie podsumowanie małe robimy, czyli wiosna, piękne dni, wreszcie ciepło. Wracamy do środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jakie dokładnie trafiły do szpitala w Inowrocławiu i jaka jest ich łączna wartość?
4: Tak, na chwilę obecną realizujemy takie główne to trzy projekty z Krajowego Planu Odbudowy. Pierwszy to jest modernizacja pierwszego oddziału chorób wewnętrznych w celu m.in. utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego i ta inwestycja w chwili obecnej już dobiega końca. Po modernizacji zostanie uruchomiony pierwszy oddział chorób wewnętrznych w swojej starej lokalizacji, czyli na czwartym piętrze pawilonu łóżkowego. Z ZOL-em trwają już ostatnie prace polegające m.in. na wyposażeniu tego oddziału. I jest to inwestycja, która jest z Krajowego Planu Odbudowy na środki finansowe ponad 5,5 miliona. Łączna wartość inwestycji to jest 7 milionów. I tak jak powiedziałem, ta inwestycja już dobiega końca. Druga inwestycja, większa, dotyczy oddziału kardiologicznego i w ramach tego, oprócz modernizacji oddziału kardiologicznego, jest także wymiana angiografów pracowni hemodynamiki, czyli sprzętu, który jest wykorzystywany do diagnostyki i do leczenia inwazyjnego choroby niedokrwiennej serca, głównie zawału mięsia sercowego. I także jest planowane utworzenie nowej pracowni, czyli pracowni elektrofizjologii, czyli inwazyjnej diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca, czyli popularnej ablacji. I ta inwestycja jest w toku. Cały koszt inwestycji to jest 22 miliony blisko, z czego środki z Krajowego Planu Odbudowy to jest ponad 20 milionów. I trzecia inwestycja to jest inwestycja w szeroko pojętą informatyzację i cyberbezpieczeństwo, ale także wdrożenie rozwiązań sztucznej inteligencji w naszym szpitalu i ta inwestycja jest w trakcie realizacji. Wyłoniliśmy część oferentów, część jesteśmy zobligowani do powtórzenia tego postępowania w ramach zamówień publicznych, ale myślę, że tutaj czas tej realizacji, która jest przewidziana wstępnie, czyli do końca czerwca, jak najbardziej tutaj myślę, że ta inwestycja zostanie w tym czasie zrealizowana.
1: A które z tych planów inwestycji są kluczowe dla naszego szpitala na ten 2026 rok, które tak muszą być po prostu priorytetowo skończone?
4: Tak na dobrą sprawę wszystkie środki z Krajowego Planu Odbudowy muszą być wydatkowane do końca czerwca, bo takie jest założenie Krajowego Planu Odbudowy i tych środków. Wobec powyższego dokładamy wszelkich starań, żeby te inwestycje tutaj pokończyć, tak? A jeśli chodzi o kluczowe inwestycje, to myślę, że zarówno ten obszar cyberbezpieczeństwa, jakże ważnej informatyzacji, tutaj te inwestycje to jest ponad 9 milionów, przysłużą się sprawniejszej obsłudze pacjentów w naszym szpitalu, ale część tych rozwiązań, jak chociażby systemy teleinformatyczne oparte na sztucznej inteligencji, czy to w zakładzie patomorfologii do obiegu badań histopatologicznych i ich oceny, ale także systemy do oceny badań radiologicznych poprawią jakość tej obsługi pacjenta i zwiększą oczywiście nasze bezpieczeństwo informatyczne, jakże ważne w obliczu tego, co się dzieje chociażby za wschodnią granicą, ale to także inwestycje typowo w poprawę świadczeń zdrowotnych czy wprowadzenie nowych świadczeń zdrowotnych, takich jak z zakresu opieki długoterminowej, czyli utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego, ale także i ten obszar kardiologiczny, jakże ważny, wprowadzenie nowego zakresu świadczeń, zakresu inwazyjnej diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca. Coraz więcej pacjentów cierpi chociażby z powodu migotania przedsionków, a teraz to jest jedna z bardziej skutecznych metod leczenia tych zaburzeń rytmu serca, więc uważam, że będzie to kolejny krok milowy w zwiększenie przede wszystkim jakości udzielanych świadczeń, ale też bezpieczeństwo zdrowotnych naszych mieszkańców.
2: W wielu przypadkach środki z Krajowego Planu Odbudowy stanowią lwią część tych inwestycji. Czy bez nich faktycznie te inwestycje nie doszły do skutku?
4: Tak.
2: Czy byłyby opóźnione w wielu przypadkach?
4: To znaczy, my już staraliśmy się chociażby ze wcześniejszych projektów, które były ogłaszane przez Ministerstwo Zdrowia, pozyskać środki chociażby na wymianę tego angiografu hemodynamicznego w pracowni hemodynamiki, ze względu na to, że posiadamy sprzęt z 2013 roku. Już myśleliśmy o tym, żeby ten sprzęt wymienić. Niemniej jednak nie udało nam się tych środków pozyskać, chociażby z Polkardu. Wobec powyższego tak, te środki przeznaczone na inwestycje, na sprzęt medyczny, jak najbardziej służą tutaj naszemu szpitalowi, no i przede wszystkim będą służyć naszym pacjentom, bo to jest najważniejsze.
2: Wracamy do oddziału kardiologii, który będzie zamknięty do końca czerwca. Czy słyszy Pan głosy mieszkańców, no, którzy nie są przychylnie nastawieni do tej decyzji?
4: Tak, ze względu na to, że musieliśmy podjąć taką decyzję, ze względu na to, że ten oddział wymaga praktycznie całej modernizacji, żeby utworzyć tą nową pracownię. Ona jest tworzona w chwili obecnej w tym odcinku A oddziału kardiologicznego. Z kolei na odcinku B jest modernizacja, stawienie tego nowego angiografu hemodynamicznego, dlatego też zmuszeni byliśmy do podjęcia tego typu decyzji, żeby czasowo zawiesić funkcjonowanie tego oddziału. Niemniej jednak warto tutaj podkreślić, że zabezpieczyliśmy opiekę kardiologiczną nad naszymi pacjentami ze względu na to, że w pierwszym oddziale chorób wewnętrznych wyłoniliśmy łóżka dedykowane pacjentom ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie pacjenci mogą być leczeni zapobawczo. Kolejna rzecz, zapewniliśmy też stały dyżur kardiologa, który dyżuruje na tej części kardiologicznej, nazwijmy to, pierwszego oddziału chorób wewnętrznych, zabezpieczając także konsultacyjnie szpitalny oddział ratunkowy i zabezpieczając także cały szpital w konsultacji kardiologicznej. Kolejna rzecz, podpisałem też porozumienie z ościennymi szpitalami, a myślę tutaj o Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 imienia Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz nr 2 imienia Jana Wiziela w Bydgoszczy. Celem możliwości przekazywania pacjentów wymagających pilnej interwencji na naczyniach wieńcowych, czy pilnego wszczepienia kardiostymulatora, czy kardiowertera defibrylatora na ten zakres usług. Wobec powyższego my też po konsultacji tutaj naszych pacjentów przekazujemy do szpitala, właśnie do tych szpitali celem tychże świadczeń, więc pomimo zawieszenia, to te świadczenia tutaj zabezpieczyliśmy dla naszych mieszkańców, wiedząc, jak ważne schorzenia serca i naczyń są istotne, tak, i jak istotne są też jest poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, więc odpowiedzialnie podchodząc do tej kwestii, tak jak powiedziałem, te świadczenia zostały tutaj zabezpieczone dla naszych pacjentów i to jest sytuacja przejściowa, tak, żeby przeprowadzić w pełni tą inwestycję i tą modernizację, więc myślę, że ten czas poświęcony na tą modernizację będzie w pełni wkrótce zrekompensowany chociażby tym, jak będzie wyglądać oddział kardiologii i tym rozszerzonym wachlarzem świadczeń, które będzie wkrótce udzielał.
2: Panie dyrektorze, mówimy o tych inwestycjach, o zmianach, kilkanaście miesięcy będą one trwały. Kiedy realnie mieszkańcy Inowrocławia, no oczywiście kurasjusze, którzy są w naszym mieście, odczują efekty tych zmian? Że przyjdą do naszego szpitala, powiedzą: jest lepiej, bo w naszych artykułach, pod naszymi artykułami, no, są opinie bardzo mieszane, ale z nastawieniem na te negatywne o szpitalu.
4: To znaczy, ta poprawa jakości będzie już odczuwalna po 30 czerwca, czyli po zrealizowaniu tych inwestycji. De facto, szanowni państwo, my dokładamy starań, żeby stale podnosić jakość naszych usług i żeby podnosić satysfakcję tutaj ze strony pacjentów. Oczywiście dochodzą do nas te głosy negatywne. Głównie są to głosy, które dotyczą obsługi w szpitalnym oddziale ratunkowym, bo to jest największy problem systemowy, ale prawdę mówiąc, przyglądając się też tej skali ilości zgłoszeń, które Państwo do nas tutaj kierujecie, nie odbiega to jakoś w szczególny sposób na tle innych szpitali, tak? To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest tego typu, że większość niezadowolenia wynika przede wszystkim z dwóch czynników. Pierwszego czynnika to zbyt długiego czasu oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ale to wynika przede wszystkim z ilości pacjentów, które trafiają chociażby do szpitalnego oddziału ratunkowego i tutaj warto podkreślić, że jesteśmy trzecim SOR-em w województwie kujawsko-pomorskim tuż po klinikach medycyny ratunkowej, która przyjmuje największą ilość pacjentów ze względu na to, że tak duża liczba pacjentów się do nas zgłasza. Zgłaszają się pacjenci nie tylko z obszaru powiatu inowrocławskiego, ale z ościennych powiatów radziejowskiego, mogileńskiego, żnińskiego, a teraz coraz więcej z województwa wielkopolskiego czy z Mazowsza, którzy trafiają do nas ze względu na to, że tam jest jeszcze większy problem z dostępnością do świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza w szpitalnym oddziale ratunkowym. Wobec powyższego ta ilość przekłada się wprost na czas oczekiwania, tak? Kolejna rzecz, też bardzo dużo pacjentów do nas trafia na szpitalny oddział ratunkowy, a mogłaby być diagnozowana w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej czy ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ale z uwagi na chociażby trudności w dostaniu się do lekarza pierwszego kontaktu, czyli lekarza POZ-u, ale także z wydłużonych kolejek w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, to ci pacjenci decydują się także na zgłoszenie do szpitalnego oddziału ratunkowego, co wydłuża czas obsługi wszystkich pacjentów, tak? Więc ten problem jak gdyby tutaj pozostaje. A druga rzecz, też bardzo dużo skarg wynika z samego podejścia do pacjenta, tak? Ja myślę, że to jest też troszeczkę kwestia osobowościowa i indywidualna, tak? Pomimo tego, że staramy się nasz personel uczyć, szkolić z tej obsługi, właściwej obsługi pacjenta, bo to pacjent w końcu, który trafia jest do nas, jest, powinien być najważniejszy, no to niestety no nie jesteśmy w stanie w pełni wszystkich, całego personelu według tego wzorca, bym powiedział, przeszkodzić, bo to też wynika z indywidualnych cech chociażby charakteru. Niemniej jednak chciałbym Państwa też zapewnić tutaj, że wkrótce podejmiemy szereg szkoleń dedykowanych dla kadry szpitalnego oddziału ratunkowego z takiego podejścia do pacjentów, z empatii, także i z wypalenia zawodowego, bo też w dużej mierze to też z tego wynika, żeby poprawić te funkcjonowanie. No i też oczywiście podjąłem decyzję o wdrożeniu nowych zasad organizacyjnych w szpitalnym oddziale ratunkowym. One będą wdrażane w miesiącu maju i w czerwcu. Także zmieni się szef szpitalnego oddziału ratunkowego od czerwca, którego zadaniem też będzie usprawnić tą obsługę pacjentów, więc mam nadzieję, że to wprost przedłoży się na ocenę ze strony mieszkańców tutaj, bo głos Państwa, które do nas dociera różnymi kanałami, jest bardzo cenny i bardzo ważny, tak, żeby stale tą sytuację poprawiać. Wiem, że ona nie jest idealna i pewnie idealna nigdy nie będzie, ale zawsze możemy sprawić, żeby ta obsługa była na pewno lepsza, rzetelniejsza.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z dyrektorem Bartoszem Myśliwcem o nowościach w funkcjonowaniu Inowrocławskiego Szpitala. Było dużo o zmianach, modernizacjach i dofinansowaniach. Co jeszcze się zmieni? Posłuchajcie sami.
4: W krótszym czasie, tak, wobec powyższego będą też wprowadzone mechanizmy chociażby retriażu, polegającym na tym, że jeśli pacjent będzie zbyt długo oczekiwał na świadczenie zdrowotne, to personel, który wykonywał tą pierwsze czynności, czyli mierzył parametry, będzie prosił Państwa o ponowne udanie się w celu chociażby zmierzenia tych parametrów, ale też jego zadaniem będzie zwrócenie uwagi lekarzowi, który zaopatruje pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym, że ten pacjent czeka już określony czas i żeby tego pacjenta już tutaj rzeczywiście przyjąć, tak? Wobec powyższego mam nadzieję, że to też wpłynie na poprawę oceny z Państwa, tak? Ale tak jak powiedziałam, głos Państwa jest ważny i wszystko to, co Państwo kierujecie, najczęściej kierujecie w różnego typu portalach, mediach społecznościowych, więc dociera to do mnie jako do dyrektora z drugiej ręki, bym powiedział. Niemniej jednak zapewniam Państwa, że biorę to pod uwagę i staram się tak kierować podmiotem, czy tak zmieniać jego funkcjonowanie, żeby było przede wszystkim dla Państwa z korzyścią. Staram się, biję się w piersi, nie zawsze mi się to udaje, ale tak jak powiedziałam, no też jest ten czynnik ludzki i często gęsto ten czynnik ludzki no jest najtrudniejszą materią do zmian, bym powiedział.
2: Panie dyrektorze, sztuczna inteligencja w naszym szpitalu to jest też temat, który się odbił szerokim echem. Na czym dokładnie w praktyce będzie to polegać? No ten projekt około 10 milionów złotych warty.
4: Tak, dobrze wiemy, że sztuczna inteligencja teraz bardzo pomaga w diagnostyce i w leczeniu naszych pacjentów i przede wszystkim w ramach tych środków chcemy zakupić oprogramowanie, chociażby do oceny badań radiologicznych, które będą taką podpowiedzią dla lekarza radiologa w celu właściwego opisu badania radiologicznego. Będzie też wskazywała pewne możliwe, że tak powiem, tutaj rozwiązania diagnostyczne, ale także będziemy korzystać z rozwiązań, które będą nas wspomagać w procesie leczenia, tak? Czyli też te algorytmy, które będą stwarzane i są stworzone, będą też lekarzowi prowadzącemu taką wskazówką, jak tutaj indywidualistycznie podejść do terapii pacjenta. Brzmi to może kosmicznie, bym powiedział, bo to zawsze lekarz jest tym decydującym ogniwem dotyczącym wdrożenia terapii, ale myślę, że każdy z nas leczących chciałbym mieć takiego pomocnika, asystenta, który podzieli się pewnymi wskazówkami i będzie zawsze można na to zwrócić uwagę, więc myślę, że takie rozwiązania będą bardzo dobre. Jeśli chodzi o też zakres diagnostyki patomorfologicznej, to te rozwiązania będą chociażby służyły śledzeniu materiału biologicznego, będą także właściwie tutaj oceniane badania immunohistochemiczne, czyli te w tym materiale wzorcowym, które też będą kierunkować na odpowiednie rozpoznanie kliniczne, a przed zatem za wdrożenie właściwego leczenia, bo dane jasno wskazują, że blisko 25% badań histopatologicznych ocenianych jest niekompletnie bądź błędnie, a to przekłada się na diagnozę. Wobec powyższego jest to tak istotne, żeby wdrożyć te rozwiązania, które wspomogą ten proces.
2: Też jest bardzo ważne, żeby ta sztuczna inteligencja w pełni nie zastąpiła tych lekarzy, bo teraz jest granica bardzo cienka. Z tym, że można się bardzo mocno nadzieć na to, że będzie właśnie ten przeskok bardzo mocny tej sztucznej inteligencji właśnie. Czy obawiacie się tego w naszym szpitalu, czy nie na ten moment?
4: Zawsze są obawy ze względu na to, że To jest zupełnie nowe rozwiązanie. Tak? Dobrze wiemy, że to człowiek będzie decydować, w jakim celu te rozwiązania wykorzysta. Mam nadzieję, że tylko i wyłącznie w tych dobrych celach, czyli krótko mówiąc, żeby na tyle skroić tą terapię dla danego pacjenta, żeby ona najwięcej przysłużyła. Jeśli chodzi o model diagnostyczny, to żeby jak najbardziej doprecyzować wynik badania tak, żeby on posłużył właściwemu wdrożeniu dalszej diagnostyki i leczenia. Więc tak na dobrą sprawę to my jesteśmy, jako ci profesjonaliści medyczni, będziemy odpowiedzialni za właściwe korzystanie z tych nowych rozwiązań, ale de facto, no szanowni Państwo, dobrze wiemy, że obawy zawsze są i zawsze będą, jak to przed nowymi rozwiązaniami, ale każdy większy postęp w medycynie się z takimi obawami wiązał, tak chociażby nawiązując do stulecia ery chirurgów, tak samo było podejście chociażby do znieczulenia do zabiegów, tak, gdzie uważano, że jest one zbędne i ryzykowne i nie powinny być pacjent poddawany anestezji do zabiegów operacyjnych, tylko wykonywano je bez znieczulenia. No, któż z nas dzisiaj sobie wyobraża zabieg operacyjny bez znieczulenia, tak? Takie same obawy były chociażby przed promieniowaniem rentgenowskim, tak? Które też było takim krokiem milowym. No i tak samo obawa oczywiście przed szczepieniami ochronnymi, a one na dobrą sprawę uchroniły przed niejedną epidemią i uchroniły niejedno zdrowie i życie człowieka. Więc taka obawa zawsze pozostaje, ale tak jak powiedziałem, najistotniejsze jest to, jak my będziemy z tych narzędzi korzystać.
2: Jeszcze niecałe kilkadziesiąt lat temu przeszczep serca był niemożliwy. Zacznijmy od tego.
4: Tak, z dużą dozą i rezerwą do tego podchodzono. Zresztą to w piękny sposób jest pokazane w filmie Bogowie o świętej pamięci profesorze Relidze.
2: Genialna rola Tomasza Kota.
4: Dokładnie tak, więc zresztą jeden z lepszych filmów medycznych, bym powiedział, do dzisiejszego dnia. Wracam z sentymentem do tego filmu. Zresztą sam osobiście znam pana profesora. Współpracuję z jego uczniami, konkretnie z panem profesorem Bochenkiem, więc jest to no niezwykła postać i tak jak pan redaktor słusznie zaobserwował, wówczas śmierć człowieka, śmierć mózgowa była nie do przyjęcia, tak, przez wielu lekarzy też, gdzie tak na dobrą sprawę były głosy, które trwają poniekąd do dzisiaj, tak, że wprowadzenie definicji śmierci pnia mózgu było procedurą tylko i wyłącznie, żeby rozwijać dział zwany transplantologią, tak? Dobrze wiemy z dzisiejszego stanu aktualnej wiedzy medycznej, że śmierć pnia mózgu jest śmiercią człowieka w ogóle i na tej podstawie możemy

0: wszystko ewoluuje.
1: Też jest bardzo ważny temat chorób mózgu, czyli Alzheimera, chyba najpoważniejszej choroby. Czy pan dyrektor też spotkał się z takimi głosami, że to może mieć coś wspólnego z cukrzycą? Bo ostatnio wyczytałem, że to jest jakoś powiązane, że osoby chorujące na cukrzycę lub mające jakieś objawy bardzo często w przyszłości właśnie mają te objawy Alzheimera, demencji, otępienia, niezależnie od wieku, nawet wcześniej niż te, tam 65 lat jest podawane.
2: Tak, największym problemem jest to, że rzeczywiście choroby demielinizacyjne czy choroby otępienne, do których jest zaliczana choroba Alzheimera, obserwujemy w ostatnim czasie, że występuje u coraz młodszej populacji, tak? Więc to nie jest przypadłość osób w podeszłym wieku, ale coraz młodszych osoby mają stawiane rozpoznanie Alzheimera ze względu na to, że spełniają wszystkie kryteria zaburzeń poznawczych, które są charakterystyczne dla tej jednostki. Sam osobiście miałem do czynienia z osobą w wieku 35 lat, u której zdiagnozowano już w tak młodym wieku zespół otępienny pod postacią choroby Alzheimera. A wobec powyższego no, staje się to na pewno pewnym wyzwaniem też dla zdrowia publicznego. Jeśli chodzi o związek z chorobami metabolicznymi, takim jak cukrzyca, zgadzam się ze względu na to, że cukrzyca sprzyja chociażby powstawaniu miażdżycy. Miażdżyca sprzyja temu, że jest gorsze krążenie mózgowe, między innymi mózgowe, więc przez brak właściwej transportu krwi do mózgu także zaczynają się zmiany organiczne w centralnym układzie nerwowym, a w ślad za tym chociażby powstają różnego typu zaburzenia, czy to demielinizacyjne, czy też uszkodzeniowe, czy też także i te otępienne, tak? Więc jak najbardziej ten związek jest ewidentny, także musimy mieć z tyłu głowy fakt, że cukrzyca jest chorobą, która dotyczy wielu narządów, tak? Jest ona skrycie przebiegająca ze względu na to, że tak na dobrą sprawę podwyższony poziom cukru nie jest odczuwalny, a zmiany narządowe już powstają, czy to w naczyniach, czy w mózgu. Dziś już nikt nie neguje silnego związku cukrzycy z chorobami serca i naczyń, nikt nie neguje z udarami mózgu, nikt nie neguje tego związku z chorobami chociażby nerek, czy wzroku, słuchu, więc tak na dobrą sprawę cukrzyca jako choroba metaboliczna dotyczy wielu narządów, w tym także i wpływa na funkcjonowanie naszych zdolności poznawczych.
1: Panie dyrektorze, zeszliśmy troszeczkę na takie medyczne tematy. Wróćmy do naszego szpitala. Modernizacja pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii. Kiedy możemy się spodziewać, no tak mniej więcej, w pana ocenie, finiszu tych modernizacji?
2: Tak jak wspomniałem, ten projekt musi być zrealizowany do końca czerwca. Wobec powyższego takie są też założenia. Dlatego też uruchomimy tutaj niezwłocznie funkcjonowanie oddziału kardiologicznego zaraz po uzyskaniu informacji, że inwestor zakończył działania polegające na modernizacji instalacji tych angiografów, zarówno tego hemodynamicznego, jak i tego przeznaczonego do zabiegów elektrofizjologicznych.
1: Czyli tak stopniowo?
2: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście od lipca już te zabiegi na pewno na naczyniach wieńcowych one już będą się odbywać. Jeśli chodzi o elektrofizjologię, to oczywiście w pierwszym rzucie będziemy wykonywać w tej pracowni zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów, defibrylatorów i urządzeń resynchronizacyjnych. To, co do tej pory robiliśmy, ale robiliśmy to na bloku operacyjnym. Teraz będziemy to robić w strukturach oddziału kardiologicznego w tej pracowni. No i myślę, że ten okres wakacyjny też realnie będzie już momentem, gdzie pierwsze zabiegi z zakresu ablacji, zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza migotania przedsionków, wystartuje, bo tutaj w gotowości mam personel, który jest chętny udzielać tego typu świadczeń zdrowotnych. Jesteśmy na etapie organizacji funkcjonowania tej pracowni. W dniu dzisiejszym też mam spotkanie z kierownikiem tej pracowni, czyli z panem doktorem Grzegorzem Bojarskim, który będzie odpowiedzialny za tą część elektrofizjologiczną, żeby omówić chociażby, jaki sprzęt tutaj będzie ten jednorazowy, zużywalny, będzie potrzebny do funkcjonowania tej pracowni. Z kolei z drugim kierownikiem,

0: czyli z doktorem Markiem Radomskim. Już jestem po rozmowach dotyczących funkcjonowania pracowni hemodynamiki. Tu za wiele się nic nie zmieni ze względu na to, że ten zakres działalności wykonujemy nieprzerwalnie od 2013 roku. Poprawi się jakość wykonywania badań, zmniejszy się na pewno ekspozycja pacjenta na promieniowanie, które jest wykorzystywane podczas tego typu zabiegów. No i też będzie możliwość, żeby tutaj z mniejszego dostępu wykonywać te badania bardziej dokładnie, bardziej wiarygodnie, bardziej bezpiecznie. No i przyszłościowo myślimy też o wdrożeniu zabiegów na naczyniach obwodowych, nie tylko i wyłącznie na wieńcowych, ale także i obwodowych, zwłaszcza nerkowych.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.

0: Reklama.
1: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski camp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
2: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
1: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu tu jest Orlen.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu Inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
11: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Szpital w Inowrocławiu szykuje duże zmiany. Oddziały mają przejść modernizację, pojawi się nowy sprzęt i poprawi się komfort pacjentów. Co dokładnie zostanie zmodernizowane? O tym więcej dyrektor Bartosz Myśliwiec. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
12: Tak jak pan redaktor słusznie zaobserwował, wówczas śmierć człowieka, śmierć mózgowa była nie do przyjęcia, tak, przez wielu lekarzy też, gdzie tak na dobrą sprawę były głosy, które trwają poniekąd do dzisiaj, także, że wprowadzenie definicji śmierci pnia mózgu było procedurą tylko i wyłącznie, żeby rozwijać dział zwany transplantologią. Tak? Dobrze wiemy z dzisiejszego stanu aktualnej wiedzy medycznej, że śmierć pnia mózgu jest śmiercią człowieka w ogóle i na tej podstawie możemy tutaj wykorzystywać narządy do przeszczepu, a na tamte czasy rzeczywiście było to dużą wątpliwością medyczną i etyczną, zwłaszcza, że obowiązywała na tamte czasy definicja śmierci jako tego ostatniego bicia serca, tak? Czyli krótko mówiąc, jeśli serce nadal w człowieku funkcjonowało, to znaczy, że człowiek żył. A dzisiaj już wiemy, że bez tak ważnego narządu, jakim jest mózg, pień mózgu, człowiek nie żyje i dlatego też to wszystko ewoluuje.
13: Też jest bardzo ważny temat chorób mózgu, czyli Alzheimera, chyba najpoważniejszej choroby. Pan dyrektor też spotkał się z takimi głosami, że to może mieć coś wspólnego z cukrzycą? Bo ostatnio wyczytałem, że to jest jakoś powiązane, że osoby chorujące na cukrzycę lub mające jakieś objawy bardzo często w przyszłości właśnie mają te objawy Alzheimera, demencji, otępienia, niezależnie od wieku, nawet wcześniej niż te, tam 65 lat jest podawane.
12: Tak, największym problemem jest to, że rzeczywiście choroby demielinizacyjne czy choroby otępienne, do których jest zaliczana choroba Alzheimera, obserwujemy w ostatnim czasie, że występuje u coraz młodszej populacji, tak? Więc to nie jest przypadłość osób w podeszłym wieku, ale coraz młodszych osoby mają stawiane rozpoznanie Alzheimera ze względu na to, że spełniają wszystkie kryteria zaburzeń poznawczych, które są charakterystyczne dla tej jednostki. Sam osobiście miałam do czynienia z osobą w wieku 35 lat, u której zdiagnozowano już w tak młodym wieku zespół otępienny pod postacią choroby Alzheimera. A wobec powyższego staje się to na pewno pewnym wyzwaniem też dla zdrowia publicznego. Jeśli chodzi o związek z chorobami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca, zgadzam się ze względu na to, że cukrzyca sprzyja chociażby powstawaniu miażdżycy. Miażdżyca sprzyja temu, że jest gorsze krążenie mózgowe, między innymi mózgowe, więc przez brak właściwej transportu krwi do mózgu także zaczynają się zmiany organiczne w centralnym układzie nerwowym, a w ślad za tym chociażby powstają różnego typu zaburzenia, czy to demielinizacyjne, czy też uszkodzeniowe, czy też także i te otępienne, tak? Więc jak najbardziej ten związek jest ewidentny, także musimy mieć z tyłu głowy fakt, że cukrzyca jest chorobą, która dotyczy wielu narządów, tak? Jest ona skrycie przebiegająca ze względu na to, że tak na dobrą sprawę podwyższony poziom cukru nie jest odczuwalny, a zmiany narządowe już powstają, czy to w naczyniach, czy w mózgu. Dziś już nikt nie neguje silnego związku cukrzycy z chorobami serca i naczyń, nikt nie neguje z udarami mózgu, nikt nie neguje tego związku z chorobami chociażby nerek, czy wzroku, słuchu, więc tak na dobrą sprawę cukrzyca jako choroba metaboliczna dotyczy wielu narządów, w tym także i wpływa na funkcjonowanie naszych zdolności poznawczych.
13: Panie dyrektorze, zeszliśmy troszeczkę na takie medyczne tematy. Wróćmy do naszego szpitala. Modernizacja pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii. Kiedy możemy się spodziewać, no tak mniej więcej, w Pana ocenie, finiszu tych modernizacji?
12: Tak jak wspomniałem, ten projekt musi być zrealizowany do końca czerwca. Wobec powyższego takie są też założenia. Dlatego też uruchomimy tutaj niezwłocznie funkcjonowanie oddziału kardiologicznego zaraz po uzyskaniu informacji, że inwestor zakończył działania polegające na modernizacji instalacji tych angiografów, zarówno tego hemodynamicznego, jak i tego przeznaczonego do zabiegów elektrofizjologicznych.
13: Czyli tak stopniowo?
12: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście od lipca już te zabiegi na pewno na naczyniach wieńcowych, one już będą się odbywać. Jeśli chodzi o elektrofizjologię, to oczywiście w pierwszym rzucie będziemy wykonywać w tej pracowni zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów, defibrylatorów i urządzeń resynchronizacyjnych. To, co do tej pory robiliśmy, ale robiliśmy to na bloku operacyjnym, teraz będziemy to robić w strukturach oddziału kardiologicznego w tej pracowni. No i myślę, że ten okres wakacyjny też realnie będzie już momentem, gdzie pierwsze zabiegi z zakresu ablacji, zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza migotania przedsionków, wystartuje, bo tutaj w gotowości mam personel, który jest chętny udzielać tego typu świadczeń zdrowotnych. Jesteśmy na etapie organizacji funkcjonowania tej pracowni. W dniu dzisiejszym też mam spotkanie z kierownikiem tej pracowni, czyli z panem doktorem Grzegorzem Bojarskim, który będzie odpowiedzialny za tą część elektrofizjologiczną, żeby omówić chociażby, jaki sprzęt tutaj będzie ten jednorazowy, zużywalny, będzie potrzebny do funkcjonowania tej pracowni. Z kolei z drugim kierownikiem, czyli z doktorem Markiem Radomskim, już jestem po rozmowach dotyczących funkcjonowania pracowni hemodynamiki. Tu za wiele się nic nie zmieni, ze względu na to, że ten zakres działalności wykonujemy nieprzerwalnie od 2013 roku. Poprawi się jakość wykonywania badań, zmniejszy się na pewno ekspozycja pacjenta na promieniowanie, które jest wykorzystywane podczas tego typu zabiegów. No i też będzie możliwość, żeby tutaj z mniejszego dostępu wykonywać te badania bardziej dokładnie, bardziej wiarygodnie, bardziej bezpiecznie. No i przyszłościowo myślimy też o wdrożeniu zabiegów na naczyniach obwodowych, nie tylko i wyłącznie na wieńcowych, ale także i obwodowych, zwłaszcza nerkowych. W procesie miażdżycowym też to jest możliwe, a ten sprzęt, który zakupimy z Krajowego Planu Odbudowy, będzie miał takie możliwości.
13: Jakie kolejne środki, panie dyrektorze, są zewnętrzne? Szpital planuje pozyskać w najbliższych miesiącach, tygodniach, miesiącach, no może po realizacji tych inwestycji? Bo słyszałem, że już jakieś plany są.
12: Tak, tych planów jest bardzo dużo. Nie ukrywam, że chciałbym jeszcze kilkanaście inwestycji przeprowadzić w naszym szpitalu. Na pewno wśród takich najbliższej perspektywy to jest pozyskanie środków celem utworzenia drugiej pracowni rezonansu magnetycznego, ale także zakupu sprzętu do badań endoskopowych. Myślę tutaj o gastroskopii i kolonoskopii. Wobec powyższego taką aplikację tutaj złożyliśmy do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego celem uzyskania tych środków. Mamy także w planach tutaj wystąpienie do Zarządu Powiatu Inowrocławskiego o przyznanie dofinansowania celem modernizacji wind oraz zakupu łóżek dla oddziałów szpitalnych, więc to wkrótce też się, myślę, ziści. Także planujemy wystąpić do okolicznych gmin z prośbą o sfinansowanie sprzętu zabiegowego i myślę tutaj bardzo mocno o przede wszystkim laparoskopie na blok operacyjny w celu przeprowadzenia zabiegów laparoskopowych z zakresu chirurgii ogólnej, ginekologii, urologii, a także o zakupie nowego artroskopu na rzecz oddziału chirurgii urazowej i ortopedii, bo to jest bardzo dużo tych zabiegów jest wykonywanych i w coraz to młodszym wieku, więc myślę, że ten sprzęt jest bardzo, bardzo potrzebny. No i nie ukrywam, że też będę starać się pozyskiwać środki przeznaczone typowo na modernizację naszego obiektu, a chociażby wymianę pionów tutaj sieci wodociągowej, sieci elektrycznej, sieci ogrzewania centralnego, tak żeby przede wszystkim wprowadzić pewne oszczędności, tak, na tych obszarach, ale też żeby przy tej modernizacji chociażby poprawić komfort pobytu pacjentów poprzez utworzenie chociażby nowych toalet, tak bardzo ograniczonych w pawilonach łóżkowych. Także myślę o takiej modernizacji, która będzie na wzór modernizacji oddziału chorób wewnętrznych, żeby utworzyć też sale łóżkowe z dostępem do węzła sanitarnego bezpośrednio przy tych salach chorych. Więc tych inwestycji rzeczywiście planowanych jest bardzo, bardzo dużo. Mamy w 40-lecie, w tym roku jubileusz 40-lecia naszego szpitala. Wobec powyższego przez 40 lat ta infrastruktura szpitalna nie była modernizowana, nie była wymieniana, więc myślę, że to jest ten czas, gdzie trzeba już myśleć o wymianie, o modernizacji, no i przede wszystkim stosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, które pozwoli chociażby na zmniejszeniu kosztów związanych właśnie z energią elektryczną, z ogrzewaniem, bo to także jest tutaj bardzo, bardzo ważne.
13: Panie dyrektorze, 2026 rok, rok nowoczesności, modernizacji, zmian, wielkich zmian. Które są najważniejsze i które największe wyzwania czekają i jakie największe wyzwania czekają na szpital? Pomimo tych kilkudziesięciu milionów, podsumowując, środków z KPO.
12: Dla mnie osobiście takim najważniejszym inwestycją, która ma miejsce, to dla mnie jest cały ten projekt związany z kardiologią, ze względu na to, że kardiologia jest raz, że bliska mojemu sercu, bo na tym oddziale pracowałem, dwa, też udzielam świadczeń w poradni kardiologicznej, ale to też jest taka zupełna nowość, tak? Tutaj zwłaszcza te świadczenia zakresu elektrofizjologii bardzo, bardzo mnie cieszą, że one będą wdrażane i będą służyć naszym pacjentom. Więc gdybym miał wyróżnić jedną taką inwestycję, to właśnie bym wymienił tą inwestycję w ten obszar kardiologii.
13: Panie dyrektorze, tytułem końca kilka słów do naszych słuchaczy, odbiorców, no bo oni czekają na te zmiany, czekają na tą nowoczesność w naszym szpitalu. Co by pan im powiedział?
12: Ja chciałbym, szanowni państwo, przede wszystkim państwu podziękować za to, że każdego dnia obdarzacie nas swoim zaufaniem i korzystacie z naszych świadczeń zdrowotnych. Cieszy nas to, że zawsze możemy tutaj państwa gościć. Chciałbym przy tej okazji, życząc państwu oczywiście dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, chciałbym zapewnić, że te zmiany, które zachodzą, będą jeszcze bardziej dla państwa przychylne, bym powiedział, jeszcze bardziej będą otwarte, jeszcze bardziej będą sprzyjać większej jakości i bezpieczeństwu państwa w naszym szpitalu, więc mam nadzieję, że ta państwa opinia w dużej mierze ulegnie zmianie przez to, jak będziemy tutaj zmieniać się dla państwa. Pomimo tych trudności, z którymi się borykamy, to nie ustaniemy w naszych działaniach, żebyśmy byli coraz bardziej lepsi dla państwa, bo to państwo jesteście dla nas najważniejsi, zgodnie z naszą misją zakładu, że nie ma takiego, nie wszystkich pacjentów jesteśmy w stanie wyleczyć, ale nie ma takiego pacjenta, któremu nie możemy pomóc. Więc szanowni państwo, proszę was o jedno, o wyrozumiałość i trzymajcie kciuki, żebyśmy się zmieniali.
13: I tym optymistycznym akcentem zakończymy nasz wywiad, a moim rozmówcą był dyrektor Inowrocławskiego Szpitala, pan Bartosz Myśliwiec. Dziękuję, panie dyrektorze.
12: Bardzo serdecznie dziękuję.
11: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
11: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Po długiej przerwie wraca Młodzieżowa Rada Miasta Inowrocławia. O tym, czym będzie się teraz zajmować i jakie ma plany, opowie nam Krystian Kruszka. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
13: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Inowrocławskiego, pan Krystian Kruszka. Dzień dobry, panie Krystianie.
14: Cześć, Kuba. Dzień dobry państwu.
13: Będziemy mówić sobie na ty, bo się znamy, nie ukrywajmy. Krystian, rozmową, tematem naszej rozmowy jest powrót na samorządową mapę Młodzieżowej Rady Miasta Inowrocławia. Jak to się stało, że po tylu latach, przypomnij po ilu mniej więcej?
14: Tak naprawdę to powrót od około 5 do 6 lat, dlatego że Radę zawieszono w trakcie pandemii koronawirusa z przyczyn oczywistych.
13: Dlaczego w ogóle przestała działać? To była rzeczywiście ta pandemia, czy jeszcze jakieś czynniki, o których nie wiemy, a do których ty doszedłeś?
14: Tego tematu nie wierciłem, dlatego że dla mnie oczywistym było, iż jeżeli wszyscy są zamknięci w domach, no to młodzieżowi radni też są zamknięci w domach, czyli młodzieżowi radni nic nie zrobią w tym okresie. Więc tutaj tematu nie wierciłem i nie szukałem dziury w całym.
13: Jesteś lokalnym działaczem. Kiedy u ciebie pojawiła się ta myśl, że hej, trzeba przywrócić tą Młodzieżową Radę Miasta? Bo nie ukrywam, od kilku lat faktycznie nie widziałem jej w naszych social mediach naszego miasta. I od ciebie i od kilku tych naszych działaczy dowiedziałem się, że jest nieobecna. Jak to się stało? Gdzie powstał ten pomysł? Kiedy?
14: Pomysł tak naprawdę zrodził się od tego, kiedy człowiek przechodzi z podstawówki do liceum i tak się zastanawia, że w sumie poszedłby gdzieś na kawę, poszedłby gdzieś pograć, nie wiem, w kosza, w siatkę, coś porobić, wiesz, tak społecznie. Ale że w Inowrocławiu jakoś za bardzo klubów młodzieżowych ani niczego ten deseń nie było i po prostu jak się pytało starszych kolegów, to jeździli do Bydgoszczy, do Torunia, no to człowiek pomyślał, że hej, a nie było czegoś takiego jak Młodzieżowa Rada, która zwracała uwagę właśnie na potrzeby młodych mieszkańców naszego miasta? No była.
13: Czyli też były osoby, które nie wiedziały w ogóle, że ona przestała istnieć, a nie wiedziały w ogóle, że ona była w pewnym momencie.
14: Tak, dużo osób w ogóle było zdziwione w pewnym momencie, zwłaszcza z mojego rocznika, roczników mi bliskich, dlatego że jesteśmy tym pokoleniem COVID-u, który tak naprawdę lata przejścia między podstawówką a liceum, no był zamknięty w domu.
13: Jakie liceum kończyłeś? Znaczy kończyłeś, jeszcze nie skończyłeś.
14: No ja uczęszczam jeszcze do Kasprowicza przez piękny ponad rok, bo maturę nie piszę w tym roku, tylko w następnym. Konkurencja. Żartuję, bo jestem po konopie.
15: O Jezus.
14: Nie, no ale my się lubimy, przecież nasze placówki się lubią. Tutaj w komentarzach może będą absolwenci, to potwierdzą. Kiedy pojawił się ten impuls do działania, ta frustracja, można powiedzieć w cudzysłowie, potrzeba rozmowy z drugim człowiekiem, z młodzieżą inowrocławską?
15: Wiesz co, tak naprawdę impulsem okazało się to, że zbliżały się wybory samorządowe, co tak naprawdę skłoniło nas jako młodych ludzi, którzy po części zaangażowali się w kampanię, inni wspierali gdzieś inicjatywę z boku, spoza kamer, ale ja na przykład wybrałem opcję wsparcia radnych z Koalicji Obywatelskiej, ponieważ w rozmowach z nimi wyrażali oni bardzo dobrą relację do powrotu Młodzieżowej Rady. Część osób to nawet deklarowała przed kamerami, a że wyszło jak wyszło, to już jest druga sprawa. No i tak naprawdę wybory, większość w Radzie uzyskała ta Koalicja Obywatelska. Bardzo przychylny pomysłowi powrotu Rady był przewodniczący przez 50 dni, o ile dobrze pamiętam, bo go później odwołano, pan Patryk Kazimierczak, z którym mieliśmy się gdzieś umawiać już na spotkanie w sprawie tego, by porozmawiać, jak ta Rada powinna wyglądać i wrócić.
14: Czyli można z twojej wypowiedzi wysnuć, że jeżeli by ta większość od razu po wyborach samorządowych była cały czas, to Młodzieżowa Rada może szybciej by powróciła, bo na jakim teraz etapie jest powrót tej Młodzieżowej Rady? Bo wiem, że już papiery są, że tak powiem.
15: Powrót jest na takim etapie, że w 2024 roku po wyborach pojawił się w jednym z lokalnych mediów artykuł o tym, że młodzieżowi radni wrócą już w tamtym roku do ratusza. Przypomnę, mamy 2026 rok. Dopiero teraz otrzymałem odpowiedź od prezydenta, że wybory są wpisane do pracy jednej z komisji na pierwszy kwartał, więc trochę artykuł się pomylił o dobry rok. I jestem święcie przekonany, że jeżeli większość byłaby taka, jaka była od początku wyborów, Młodzieżowa Rada już by funkcjonowała.
14: A jak wygląda droga od pomysłu do realnych działań? Mówiłeś coś o Rzeczniku Praw Dziecka, dobrze pamiętam?
15: Tak.
14: Na tak zwanym pozaanteniu. Jak długo trwała droga?
15: No, z panią Rzecznik kontakt akurat wywodzi się u mnie trochę z czegoś innego, ze współpracy z NGO-sami i pracą głównie przy kwestii Sejmu Dzieci i Młodzieży. Oczywiście, tak jak tutaj mówisz, że poza kamerami, to tam w przerwach była chwila, by porozmawiać z panią rzecznik na ten temat. Pani rzecznik zainteresowała się tematem, mówiła, że wyśle pismo, tak jak mówiła, tak zrobiła i domyślam się, że stąd też jest efekt.
14: Czyli to nie było, to nie były tylko takie trzcze gadanie, tylko rzeczywiście zaczęła działać. Czy byłeś w Sejmie Dzieci i Młodzieży?
15: Nie, nie byłem, jestem tym tak naprawdę rocznikiem, który jak mógł iść, to się rozpoczęło wielkie losowanie. Więc ja się na to nie łapałem, się nie wylosowałem.
14: A jakie wielkie losowanie? Jak to wyglądało?
15: Ogółem formuła Sejmu Dzieci i Młodzieży już trwa prawie 30 lat, ale co marszałek, co zmiana we władzach kancelarii Sejmu, to trochę inna formuła. I ta formuła po objęciu stanowiska marszałka przez Szymona Hołownię uległa zmianie. Kiedyś to wyglądało tak, że to był konkurs i najlepsze prace z konkursu wygrywały i zostali ci laureaci i tymi parlamentarzystami na jeden dzień. Zmiana formuły polegała na tym, że już nie było konkursu, ale było jedno wielkie losowanie i młodzież, która była chętna do tego konkursu, ale już nie tak chętna do losowania, no śmiała się, że to trochę jak w totolotku. I szczerze, jeżeli włączy się nagrania, bo to wszystko jest klarowne, publiczne, są miłe panie z kancelarii Sejmu, które stoją przed stolikami z takimi, ja się śmieję, że jak jest na złotą rybkę, kula, i trwa takie losowanie, to lotka, no...
14: Trzeba szóstkę, że tak powiem, mieć tutaj w tym losowaniu. A ktoś z twoich znajomych był? Z Kasprowicza?
15: Wiesz co, z Inowrocławia nie znam osoby, która była, ale poznałem osoby, czy to z Warszawy, czy to z Trójmiasta, które brały udział aktywnie i bardzo dobrze wspominałem ten okres, dlatego cieszę się, że pani rzecznik dąży do zmiany formuły.
14: Ode mnie, jeśli dobrze pamiętam, 6 lat temu, 7 lat temu była Ola Pfeiffer, Klaudia Szóstka i Filip Sęski, których oczywiście serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. Jaki dzisiaj jest plan na Młodzieżową Radę Miasta? Co młodzież straciła przez te lata nieobecności, twoim zdaniem?
15: Tak naprawdę młodzież straciła instytucję, która pozwala być prostym przekaźnikiem pomiędzy młodzieżą inowrocławską, a ludźmi tak naprawdę rządzącymi w mieście, czy to prezydentem, czy radnymi, czy prezydium Rady Miejskiej. To pokazuje Młodzieżowa Rada Powiatu, że naprawdę da się być pośrednikiem w prostszy sposób niż wysyłanie miliona pism czy telefonów przez 4 wydziały.
14: Co się dzieje dzisiaj w Młodzieżowej Radzie Powiatu? Jakie macie plany? Jaki macie realny wpływ na rozwój?
15: Aktualnie Młodzieżową Radę Powiatu przejąłem przewodnictwo pod koniec listopada. ale przygotowujemy się do takiego wielkiego rebrandingu, jak to nazywam, ponieważ ogłosimy konkurs, do którego Państwa serdecznie zapraszam, na zmianę loga. Planujemy, mamy trzy komisje powołane: sportu i zdrowia, jako razem edukacji i kultury. Na pewno będziemy kontynuować te piękne pomysły i idee, jak Młoda Sztuka Powiatu Inowrocławskiego, jak turniej na pewno e-sportowy. Chcemy więcej turniejów sportowych. Gdzieś dążymy do konferencji o zdrowiu psychicznym, ale o tym myślę, że powiem, jak będziemy bliżej tego wydarzenia i więcej rzeczy będzie dopiętych.
16: Turnieje sportowe, gdzie byłyby organizowane?
15: To jeszcze wszystko zależy tak naprawdę od wsparcia powiatu, od wsparcia szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat inowrocławski. Ale nie okłamujmy się. Czy to chemik, który ma klasę sportową, czy pierwsze liceum, które ma klasę cybermil. Nie wiem do końca, jak z tym cybermilem jest, czy można użytkować, bo to jest sprzęt dofinansowany z ministerstwa, ale wiem, że klasa e-sportowa w chemiku na pewno CS-a czy FIFKę odpali.
16: Wyobraź sobie taki turniej e-sportowy na hali widowiskowo-sportowej. Jezus Maria, tam turniej w CS-a ogólnopolski to by się, tutaj to by się, że tak powiem, schował na tym miejscu. Kim dziś dla młodzieży w Inowrocławiu jest właśnie przewodniczący Rady Powiatu? Jakie są Twoje obowiązki?
15: O Boże, to byś musiał spytać młodzież w Inowrocławiu.
16: Spokojnie, no właśnie rozmawiam z nią. Ja też chyba jeszcze, mogę powiedzieć w cudzysłowie, się do niej zaliczam.
15: Tak, tak.
16: Oczywiście.
15: No, definicja cię łapie.
16: Starsza młodzież. Starsza młodzież
15: chyba mówi o 34, 35
16: no, roku życia. Proszę bardzo.
15: Łapiesz,
16: no. Tak o gole brodę tam 15 lat. Jakie są Twoje obowiązki jako przewodniczącego? Co musisz robić?
15: Tak naprawdę do moich obowiązków statutowych, no to jest godne reprezentowanie. To zawsze lubię po prostu ten wpis w statucie, który mówi tyle co nic. Ale tak naprawdę moim głównym zadaniem, które jest jednocześnie obowiązkiem, jest po prostu przewodnictwo Radzie. Zwoływanie sesji, pomoc, wsparciu w kontakcie z organem prowadzącym czy innymi instytucjami, z którymi chcemy nawiązać współpracę. Ale przede wszystkim chyba być po prostu przekaźnikiem. Ja to tak nazywam, bo taka jest nasza rola. Tak działaliśmy podczas szklanki i chyba się dobrze spisaliśmy.
16: A czy Urząd Miasta od razu był na tak, już wracając teraz do tej Młodzieżowej Rady Miasta, czy trzeba było rzeczywiście ich troszeczkę przekonywać?
15: No z urzędem to jest bardzo...
16: Bo ta droga była rzeczywiście, nie była krótka, z tego co mówiłeś.
15: Trochę no z tym urzędem to jest tyle specyficzna sprawa, że ten artykuł trochę zbił nas z tropu, ponieważ jeżeli mówi się o tym, że ona wróci w danym roku, to człowiek jakby bierze to jako coś, co się stanie. Czyli nie walczy o to, żeby ona wróciła. Ja wtedy składałem poprawki do statutu. Część została przyjęta, część została odrzucona. Ale no jednak już wtedy myśleliśmy, że ona wróci w tym 2024 roku.
16: I dopiero teraz widzisz, który jest 2026. A jak wyglądają w ogóle plany? Czy będzie się różnić od tej Młodzieżowej Rady, która już była przed pandemią? No załóżmy, że pandemia była takim momentem, kiedy ta Młodzieżowa Rada Miasta przestała istnieć w naszym ratuszu. Czy rzeczywiście, czy będzie idea identyczna, czy będą jakieś zmiany? Może organizacyjne?
15: Jak to na to wyglądało? Pytanie zna odpowiedź tylko nasz ratusz. Ja jako pełniący funkcję, ale wypowiadając się prywatnie dzisiaj, jako po prostu Krystian Kruszka, działacz społeczny, tutaj, a nie w imieniu Młodzieżowej Rady Powiatu Inowrocławskiego, ja mogę po prostu zadeklarować, że będę wspierał dążenie młodych ludzi do tworzenia na terenie naszego powiatu, w tym i miasta, młodzieżowych rad. Będę służył im nomen omen radom, ale i realnym wsparciem. A to, jak to będzie wyglądać, na ile samorząd im pozwoli, to już jest kwestia pana prezydenta oraz Rady Miejskiej.
16: Co młodzież według ciebie rzeczywiście straciła i co twoim zdaniem może dzięki niej zyskać dzisiaj, na 2026? No wiadomo, dynamicznie się rozwijamy, Polska się dynamicznie rozwija, młodzież ma różne potrzeby i też rozrywkowe. A taka Młodzieżowa Rada, nie ukrywajmy, jest taki, można powiedzieć, preludium do tego, żeby tą rozrywkę w naszym mieście dać.
15: Powiem to, co już podkreśliłem, straciliśmy przekaźnik, który mam nadzieję właśnie wróci i pozwoli usprawnić i zapobiec no, złym decyzjom organizacyjnym albo jakimś wtopom jak InnoRap Festival, ponieważ inicjatywa szczytna, bardzo fajna, ale ceny biletów były tak zaporowe, że część ludzi po prostu stała pod płotem, a frekwencja nie pozwalała.
16: Rozmawiałem kilka tygodni temu z panią dyrektor Dominiką Zielińską, panią dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, na temat młodzieży przy Galerii Solnej, która się gromadzi. Mówiła właśnie mi, że mają jakiś pomysł, żeby dać im jakieś miejsce. Czy u was też w kuluarach, można powiedzieć, w waszych rozmowach pojawił się ten pomysł? No bo nie ukrywajmy, bardzo dużo ich się widzi, zwłaszcza w okolicach weekendu. I przydałby się jakiś klub, może coś? Tutaj podpowiadamy Młodzieżowej Radzie.
15: No ja powiem wprost, a gdzie mają się podziać? Tak naprawdę, gdzie ta młodzież ma się podziać? Często słyszy się o tym, że potrzebna jest jakaś dyskoteka, jakiś klub młodzieżowy, kawiarnia młodzieżowa. To się różnie określa, ale tak naprawdę tu będzie potrzebna duże wsparcie, to jest duża rola samorządu, ponieważ Młodzieżowa Rada może tyle, na ile im organ prowadzący pozwoli.
16: A kim dzisiaj jesteś?
15: O Jezus.
16: To jest dobre pytanie. Kim dzisiaj jesteś?
15: A kim mam
16: luty?
15: To jest dobre pytanie. No, kim jestem? Dzisiaj jestem Krystyną Kruszką. Tego raczej nie zmienię.
16: No, są różne metody, żeby takie rzeczy zmieniać. Zobacz, już słychać za naszym redakcją, że ludzie wychodzą, a my tutaj poważne rozmowy prowadzimy o społeczności naszego miasta. Bardziej społecznik, organizator, czy taki, można powiedzieć, głos tej młodzieży.
15: Wiesz co,
16: z Kasprowicza. No
15: zawsze z takim
16: do Kasprowicza wracamy.
15: Bardzo mocnym, podniosłym przekazem. Ja zawsze gdzieś tam stopniowo go wyciszam, bo ja się nie uważam za ani wielkie medium, czy zbawienie, czy jak to tam jeszcze określić. Ja po prostu realizuję to, o co się mnie prosi, o to, w czym widzę, że mogę się przydać, coś na ten temat wiem i widzę sam, czy to jest potrzebne, ponieważ naprawdę wystarczy wyjść na ulicę i spytać się, gdzie młodzież z Inowrocławia spędza czas wolny, to najczęściej odpowiedzą, że w Bydgoszczy lub Toruniu.
16: No to jest właśnie czynnik negatywny chyba naszego miasta, jeśli chodzi o rozrywkę. Zrobiłem też bardzo dużo odcinków, no Kręcimy Inowrocław, jak pewnie wiesz, ten cykl. I dużo było poświęconych właśnie, czego brakuje, jakiejś restauracji, kawiarni, klubów na rynku. Zobaczymy, może Wam się uda coś załatwić w tej materii, czego oczywiście serdecznie życzę. Skąd w ogóle u Ciebie potrzeba angażowania się w sprawy miasta? Gdzie to się narodziło?
15: Ta potrzeba mi się wydaje narodziła się w sumie gdzieś po części z braku.
11: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
11: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj rozmowa o naszym mieście, filozofii i polityce. Co blokuje rozwój Inowrocławia, jak zatrzymać młodych ludzi i dlaczego jego zdaniem warto czytać Arystotelesa? Posłuchajcie naszej rozmowy ze Sławomirem Drelichem, tylko w Melo Radio Inowrocław.
17: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną jest dr Sławomir Drelich, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Dzień dobry, panie doktorze.
18: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
17: Panie doktorze, takie pytanie na sam początek. Jakie plany na długi weekend zbliżający się?
18: Oj, długi weekend będzie pełen spacerów, więc pies, spacer. Cały czas zamierzam mieć zrobione po 25 tysięcy kroków dziennie.
17: Ale Inowrocław, Toruń, Warszawa?
18: Inowrocław i okolice.
17: A, czyli tutaj aktywnie?
18: Aktywnie, zdecydowanie. Tutaj podinowrocławskie wioski, drogi, po których nie jeżdżą samochody, ale da się chodzić z psem.
17: Może naszych widzów i słuchaczy zainspiruje pan do aktywnego spędzenia czasu? Panie doktorze, 60 tysięcy mieszkańców, około 60 tysięcy mieszkańców Inowrocławia. Co według pana dziś najbardziej blokuje rozwój naszego miasta? Bo jak wiemy, wyludnia się, to jest problem, który niestety nagminnie jest wymieniany w naszym Inowrocławiu.
18: No niestety depopulacja, tak jak tutaj pan mówi, jest głównym problemem, najważniejszym problemem wszystkich miast średniej wielkości, czyli tych miast między 40 a 80 tysięcy mieszkańców. Niestety to, że ludzie z tych miast wyjeżdżają, młodzi ludzie wyjeżdżają, wskaźnik urodzeń w tych miastach jest niższy niż w dużych miastach, no więc rzeczywiście to są główne blokady rozwojowe. Pytanie więc, jakie trzeba by sobie postawić, to co zrobić, żeby tych, którzy wyjeżdżają, na przykład na studia, przyciągnąć i żeby chcieli tutaj wrócić, albo żeby w ogóle nie wyjeżdżali. No, jeśli chcielibyśmy ich zatrzymać, żeby nie wyjeżdżali, no to kluczowe byłoby to, że istniałaby jakaś lokalna, regionalna uczelnia wyższa, można by zrobić studia tutaj. I druga rzecz, musiałyby być miejsca pracy na tyle atrakcyjne, żeby osoby, które mają wykształcenie wyższe, żeby mogły pracę w miarę atrakcyjną, także finansowo, wykonywać. No i krok trzeci, no to jeśli chcemy, żeby ten człowiek już powiedzmy wykształcony został tutaj, no to co? Musi mieć mieszkanie. A zatem, żeby było mu trochę łatwiej o mieszkanie tutaj, aniżeli w dużym mieście. Zarówno o wynajem, jak i o ewentualne kupno. Więc to są takie trzy kroki, które są w pewnym sensie uniwersalne. Kiedy w zachodnich państwach no, podejmowano jakieś decyzje dotyczące polityki regionalnej, to zawsze podejmowano je właśnie w tych trzech krokach i strategie rozwoju miast, szczególnie miast średniej wielkości, budowano właśnie w oparciu o te trzy elementy. Edukacja, czyli no, szkolenie zawodowe plus edukacja wyższa. Drugi krok, miejsca pracy, no, czyli co zrobić, jak pobudzić tworzenie się miejsc pracy. I trzeci krok, mieszkalnictwo. Tak robili wszyscy, nie da się od tego uciec. To jest uniwersalne w ogóle rozwiązanie. I trzeba mieć świadomość, że jeśli miasta takie jak Inowrocław miałyby się rozwijać, no to strategia musi się oprzeć właśnie o tych trzech krokach. A nie zapominajmy, że takie miasta jak właśnie Inowrocław, tych miast jest w Polsce kilkadziesiąt, no około 100 miast podobnej sytuacji. No, są to miasta zbyt duże, żeby upaść, a zbyt małe, żeby mieć takie bodźce rozwojowe jak duże miasta.
17: Załóżmy, wybory samorządowe, wygrywa pan, jest pan prezydentem naszego miasta, prezydentem Inowrocławia. Co robi pan w pierwszych 100 dniach, 100 dni nieprzypadkowe, żeby Inowrocław znów był miastem mlekiem i miodem płynącym?
18: Szczęśliwie,
17: jak w latach 80., 90.
18: Szczęśliwie, panie Jakubie, żadnych wyborów nie ma i nigdzie nie startuje, więc na szczęście nie muszę o tym myśleć. Najbliższe wybory są w 29 roku, a akiem, więc myślę, że jeszcze prezydentowi należy się kredyt zaufania i można jak najbardziej się przyglądać temu, co robi prezydent i co robi administracja. Natomiast tak naprawdę w przypadku wszelkiej zmiany władzy, szczególnie w takich ośrodkach jak Inowrocław, no zawsze zacząć trzeba niestety od audytu. Zresztą z tego, co się orientuję, to tutaj prezydent też coś takiego zrobił. Więc na pewno w pierwszych 100 dniach trzeba zrobić audyt, trzeba dobrze się przyjrzeć, w jaki sposób realizowano założenia strategii, jeśli jakakolwiek strategia była. Niestety w wielu miastach w Polsce wielkości Inowrocławia w ogóle nie ma żadnej strategii. Nie ma strategii, która byłaby strategią spójną, budowaną przez lata przez różne ekipy rządowe, rządzące, realizowane systematycznie, więc trzeba by sprawdzić, na ile tę strategię realizowano, a na ile strategia była fikcją. Niestety też w wielu miastach wielkości Inowrocławia często strategie rozwoju, jeśli one istnieją, są niestety fikcją i nie są podejmowane realne kroki, żeby te strategie realizować. Więc mi się wydaje, że każdy rządzący, każdy wójt, burmistrz, prezydent, który przejmuje władzę i rozpoczyna rządy po iluś tam latach rządów poprzedników, musi po takim audycie stworzyć dokument, który można by nazwać strategią rozwoju miasta, strategią rozwoju gminy. Oczywiście stworzenie tego dokumentu zwykle trwa, to raczej nie jest kwestia tygodnia, bardziej kwestia miesięcy. Oczywiście takiej strategii nie pisze się jednoosobowo, nie napisze jej prezydent z kilkoma swoimi najbliższymi współpracownikami. Trzeba zrobić to z otoczeniem. To się robi zawsze z opozycją, a nie tylko w oparciu o władzę określonego rządcy. To się robi z organizacjami pozarządowymi, z przedstawicielami instytucji. Robi się to także w oparciu o wiedzę dotyczącą możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. No inaczej się po prostu, inaczej się tego nie da, więc tak ja bym to widział, tak bym doradzał każdemu rządzącemu, czy każdemu, kto władzę przejmuje.
17: Zatrzymajmy się, panie doktorze, przy tej strategii, bo kandydował pan z list Polski 2050, ale jest też pan filozofem. Z tego też tutaj wynotowałem i nie mogę nie zadać panu pytania, którego chyba nikt panu nie zadał. Który filozof najbardziej i najlepiej opisuje polską politykę? Czy to jest Arystoteles, Machiavelli, czy Bauman?
18: Oj, bardzo trudne pytanie, bo niewątpliwie ci, którzy trochę filozofię znają, mogliby się obrazić, jakbym użył określonego...
17: Patrzmy na komentarze w naszym wywiadzie.
18: Dokładnie. Więc ja powiem szczerze, jestem wielkim fanem Platona i jego koncepcji, natomiast jestem daleki od budowy państwa idealnego, a już na pewno nie w średnim polskim mieście. Natomiast z punktu widzenia patrzenia na politykę zarówno krajową, jak i lokalną, to im więcej Arystotelesa, tym lepiej. Złoty środek, umiar, trzymanie się pewnych możliwości, które mamy, analiza otaczającej rzeczywistości. Arystoteles, pisząc o ustrojach, zwracał uwagę na to, że ustroje nie powstają znikąd. To nie jest tak, że ustrój powstał, bo ktoś sobie ten ustrój wymyślił i napisał konstytucję. Ustrój powstał, bo jest określony klimat, określone warunki geograficzne, bo jest określona kultura, określona religia, bo ludzie zachowują się w taki, a nie inny sposób. I tworzenie się ustroju było dopiero wypadkową tych wszystkich czynników. I dlatego przy analizie polityki ja jestem twardym arystotelikiem i tak samo jest we wszystkich małych społecznościach i tak samo pewnie gdybyśmy chcieli filozoficznie spojrzeć na takie miasto jak nasze, no to pewnie rzeczywiście trzeba by zacząć analizę od całego środowiska, jakie mamy elity polityczne, jakie mamy te grupy w ramach elit politycznych, jakie mamy organizacje pozarządowe, jakie mamy instytucje, które odgrywają istotne znaczenie w naszym życiu lokalnym. No, często się spotykamy, panie redaktorze, no, na meczach jednej z naszych lokalnych drużyn. Dokładnie, ja jestem zawsze wtedy, kiedy mam czas, żeby rzeczywiście na mecz przyjść. W każdym razie to też są elementy, które budują to środowisko lokalne. I pewnie gdybyśmy chcieli zrobić taką filozoficzną analizę, to takie czynniki odgrywałyby również znaczenie. W ten sposób byśmy sobie nasze lokalne środowisko scharakteryzowali i dopiero później moglibyśmy zastanowić się, co na tym budujemy. Więc Arystoteles od 2500 lat do dziś potrzebny, przydatny. Zachęcam wszystkim politykom, także lokalnym, żeby sobie przynajmniej kilka stron poczytać zamiast niektórych wpisów na Facebooku.
17: Zamiast twój styl Arystotelesa.
18: Zdecydowanie, zdecydowanie.
17: Jakby powiedział każdy coach step by step w Inowrocławiu.
18: Tak, definitywnie tak.
17: Panie doktorze, praca w pierwszym LO w Inowrocławiu. Jak wpłynęła na pana i pana spojrzenie na ludzi i politykę?
18: No, formacyjna to była tak naprawdę praca. 17 lat, no to właściwie prawie całe moje życie zawodowe. Tak, wicedyrektorem byłem przez ponad 5 lat. Więc każda pierwsza praca, a była to moja pierwsza praca, zawsze człowieka formuje. Czyli to tam uczysz się tego, w jaki sposób podchodzić do swoich obowiązków zawodowych, tam uczysz się relacji międzyludzkich, jakiejś pracy w grupie, tam tworzysz swój warsztat pracy, czyli to, co później będzie tym twoim know-how także w innych miejscach pracy. Więc no, dla mnie to było rzeczywiście wspaniałe, formacyjne, ważne 17 lat. Świetni ludzie, z którymi miałem możliwość współpracy, dwóch dyrektorów, kilkadziesięcioro nauczycieli, z którymi różne rzeczy robiłem, nie tylko w trakcie takiej zwykłej bieżączki, ale przecież no, Kasprowicz to do dzisiaj jest miejsce wielu, wielu wydarzeń oddziałujące na środowisko lokalne. To mi się bardzo rzeczywiście w tej szkole podobało, że mogliśmy to, co robimy, z tym, co robimy, wychodzić na zewnątrz, angażować społeczność lokalną, rodziców, rodziny, lokalnych przedsiębiorców niejednokrotnie, lokalnych polityków. Przecież no, na różnego rodzaju eventy do Kaspra do dziś przychodzą lokalni politycy, co też pokazuje, że to, co my robimy, jest interesujące, jest fajne, a przede wszystkim dla tych najmłodszych, czyli dla młodzieży, jakaś taka trochę szkoła życia, że szkoła to nie tylko ławka, tablica, nauczyciel i oceny, ale także szereg innych rzeczy, które w szkole się dzieją, bo szkoła musi być takim miejscem, miejscem właśnie tętniącym życiem i wydarzeniami.
17: Przecież właśnie pan doktor przychodzi z Kaspra.
18: Tak, no byłem oczywiście, no nie mogłem sobie odmówić i spotkałem się z panem dyrektorem i z kilkoma nauczycielami i nawet zrobiłem lekcję europejską w jednej z klas, w której uczyłem 2 lata temu i porozmawialiśmy sobie właśnie o szkole, o lokalnym otoczeniu, także o polityce krajowej trochę. Także no zawsze wtedy, kiedy jestem tutaj na miejscu, staram się wpaść albo do swojej szkoły, albo do innych szkół. No bo tam rzeczywiście życie tętni, no i tam mamy tych młodych ludzi, którzy za chwilę przecież pójdą w świat i zaczną różne rzeczy robić, a ja zawsze tak się modlę, kto tylko może, zostajcie tutaj w naszej społeczności lokalnej i współtwórzcie ją.
17: A takie jedno wspomnienie, które się panu wybija z Kasprowicza przez te 17 lat.
18: Jedno.
17: Tak, takie super, super.
18: To powiedziałbym, że jedno, tak konkretnie nie, ale my w Kasprowiczu, może pan wie, panie redaktorze, robiliśmy taki cykl imprez z okazji Dnia Ucznia, kiedy to nauczyciele przebierali się i wystawialiśmy jako nauczyciele przedstawienia dla uczniów w prezencie na Dzień Ucznia. Początkowo tam z dwie edycje, no, były takie trochę jeszcze amatorsko przygotowane dekoracje, ale tak naprawdę już gdzieś chyba od trzeciej edycji, no to już była sprawa full professional, naprawdę. Zresztą no, pani profesor Piniewska, Elżbieta Piniewska, pracowała wtedy jako polonistka w szkole, była reżyserem tego przedstawienia, tych przedstawień. No, po jakimś czasie zaczęliśmy to wystawiać już nie w auli, ale nawet na deskach Teatru Inowrocławskiego.
17: Level up.
18: Zdecydowanie. I przychodzili ludzie i nawet zaczęliśmy w oparciu o te nasze przedstawienia robić akcje charytatywne i rzeczywiście przychodzili ludzie z miasta, niekoniecznie bardzo mocno związani z naszą kasprowiczowską społecznością. Więc to są rzeczy, które ja do dziś wspominam. Tych edycji było kilka, nie pamiętam, 5, 6, może nawet 7. Zawsze cieszyło się to ogromnym zainteresowaniem młodzieży i otoczenia. No a my przede wszystkim, nauczyciele, no, miesiąc przed tym przedstawieniem, czasem i 2 miesiące, spędzaliśmy wieczory na ćwiczeniu, na uczeniu się tekstów, tych ról, na kombinowaniu naszych strojów. To nas niesamowicie integrowało ze sobą. No ale jednoczyło też wokół jakiegoś jednego zadania. Także ja do dziś to wspominam, dziękuję oczywiście przy tej okazji wszystkim w to zaangażowanym, Eli Piniewskiej, Monice Wrzoszcz-Czołgoszewskiej, autorkom wystroju i wszystkim kolegom, koleżankom, z którymi tam grałem.
11: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
11: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Jak połączyć filozofię z codziennym życiem miasta? Czy Inowrocław ma jeszcze szansę stać się miejscem, w którym młodzi ludzie będą chcieli zostać? O tym wszystkim mówił nam dr Sławomir Drelich. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
18: Wszystkim w to zaangażowanym, Eli Piniewskiej, Monice Wrzoszcz-Czołgoszewskiej, autorkom wystroju i wszystkim kolegom, koleżankom, z którymi tam grałem. Cudowna, wspaniała zabawa i dużo frajdy i zawsze z jakąś taką łezką w oku sobie to wspominam. Niektóre przedstawienia są na YouTubie i pamiętam, jak z kolegami w zeszłym roku pojechaliśmy na jakiś taki tygodniowy wyjazd. I padał deszcz i puściliśmy sobie to i zaczęliśmy to oglądać i naprawdę no, łzy w oczach stawały. Naprawdę niesamowita rzecz.
17: Tak, też integruje bardzo, prawda, takie spotkania, takie przedstawienia, też łańcuch zdarzeń, jak mówi ten, akcje charytatywne.
18: Dokładnie. To też właśnie pokazuje, że szkoła, zresztą no, nie tylko Kasprowicz, no, bo przecież w Inowrocławiu mamy także inne bardzo aktywne, fajnie
17: można
18: działające.
17: Tutaj są konkurujące ze sobą w cudzysłowie Konopa, Kasprowicz.
18: A, to nawet nie wiedziałem, że to pan redaktor po Konopie. No ale przecież w Konopnickiej
17: ale
18: no też.
17: My się kochamy i lubimy tutaj nasze szkoły.
18: Dokładnie, tylko tak udajemy, nie, że jest ta konkurencja.
17: Żeby podsycić tutaj opinię publiczną.
18: Dokładnie. Nie, szkoły aktywne w Inowrocławiu są, dzieje się w nich bardzo dużo rzeczy, no i to pokazuje, że szkoła właśnie jest nie tylko tą ławką przysłowiową, tablicą, tylko szkoła to jest rzeczywiście coś więcej i tak musi być po prostu.
17: Oczywiście. Panie doktorze, a co jest trudniejsze, jeszcze wracając do tej młodzieży, nauczyć ich krytycznego myślenia o sobie, o sytuacji, o szkole, żeby nie było to wszystko w takich kolorowych przez różowe okulary, czy polityków, można powiedzieć, lekko koloryzować rzeczywistość? Co jest trudniejsze?
18: No, kolejne pytanie, które nie jest najłatwiejsze, nie?
17: Tak, się spodziewałem właśnie. A jeszcze 14 przed nami.
18: Ojej. Czy na pewno jest dzisiaj trudno z uczeniem kreatywnego i krytycznego myślenia, jeśli mówimy o młodzieży? Jest to bardzo trudne, a to wynika z tego, że oni jednak, współczesna młodzież, to są ludzie, którzy z tym czymś, czyli z tym urządzeniem, oni się de facto niemalże urodzili, nie? Czyli funkcjonują od swoich najmłodszych lat w cyfrosferze.
17: Tak, teraz pokolenie 2010, to już jest 15. To już...
18: Dokładnie. I ich funkcjonowanie w cyfrosferze jest dla nich czymś tak naturalnym, jak dla mnie, kiedy byłem chłopaszkiem, było to, że po przyjściu ze szkoły tak, sięga się do książek i wychodzi się na podwórko, nie? I to były rzeczy naturalne i oczywiste. I dla nich cyfrosfera jest czymś takim naturalnym i oczywistym. I czasami rzeczywiście może być trudne pokazanie im, że ta cyfrosfera to nie jest coś prawdziwego, realnego, więc to jest na pewno trudne. Natomiast no, jeśli mówimy o pracy z politykami, czy otwieranie polityków na trochę inny punkt widzenia, sposób patrzenia na rzeczywistość, no nie jest to łatwe, ale jest to najczęściej związane z tym, że różnymi politykami kierują różne cele, różne motywy, no i najczęściej ich działanie jest no, takim działaniem w kierunku tego celu, niezależnie jakich narzędzi, jakich środków do tego celu ten polityk używa.
17: No chyba nie ma polityka, który nie koloryzuje tego, co mówi.
18: No oczywiście, trochę tak. No, wiemy, że chodzi o to, żeby przekazać pewien punkt widzenia, swój punkt widzenia. To, co się sprzedaje, musi być jakoś tam czarno-białe, szczególnie w tej naszej rzeczywistości, nie? No jeśli przekaz, którego nie wyślemy, nie puścimy w świat, nie będzie przekazem no, clickbaitowym, czy właśnie interesującym, intrygującym, szokującym, sensacyjnym, to nikt w to nie kliknie i nikt do tego nie zajrzy. I dlatego w polityce również politykom często zdarza się koloryzować, no, żeby przyciągnąć uwagę ludzi, widzów, tych swoich odbiorców. Naturalne, choć no niestety to nas oddala od takiej merytorycznej warstwy polityki, a przecież polityka to nie tylko media i wizerunek, polityka to przede wszystkim ta treść merytoryczna i to, co się dzieje, te decyzje, z których wykuwa się jakaś potencjalna zmiana. Tam tkwi polityka. Ja nie chcę oczywiście mówić, że wizerunek i komunikacja z ludźmi nie mają znaczenia, mają ogromne znaczenie, tym bardziej, że żyjemy w demokracji. Ale kluczowa jest ta twarda, merytoryczna treść. A ona nie zawsze jest taka interesująca, jak rzeczywiście to, że polityk o drugim polityku powiedział tak czy siak.
17: A propos tych clickbaitowych, przypomniał mi się jakiś artykuł, gdzie było napisane skandal, przekroczył granicę jakiś polityk, nie pamiętam jaki, wchodzę, kupił najdroższą drożdżówkę w piekarni, szasta pieniędzmi.
18: No dokładnie, dokładnie. I nie był to Rogal Marciński, pewnie nie. Za 12 zł, więc no rzeczywiście, tak.
17: Ani za 12 zł, ani za 12 euro, no. To jest ciekawe. Panie doktorze, dlaczego akurat Polska 2050, Szymona Hałowni? Partia, która dzisiaj przechodzi, no można powiedzieć, duży kryzys, chyba największy od swojego powstania. Co w tej formacji przekonało pana najbardziej?
18: Wynikało to przede wszystkim z tej, tak jak powiedziałem, treści merytorycznej. To tam program Polski 2050 był i do dziś jest, bo przecież on cały czas jest, no najbliższy mojemu sercu i tego, co ja chciałem w polityce robić. Czyli troska o demokrację w połączeniu ze sprawiedliwością społeczną, czyli z myśleniem o każdej grupie społecznej, o wszystkich grupach społecznych. Do tego bardzo mocny taki element tej zielonej polityki, czyli troska o klimat, ekologię, to było bardzo bliskie naszemu sercu i cały czas jest. No i do tego wątki związane z rozdziałem państwa od kościoła, od tego w ogóle zaczynaliśmy naszą budowanie przekazu programowego naszej formacji. No i także wątki związane z edukacją, które mnie najbardziej interesują. No przecież Polska 2050 była jedyną formacją startującą w 2023 roku, która miała program dotyczący zmian w edukacji, program rozbudowany, kompleksowy, stworzony przez kilkudziesięcioosobowy zespół specjalistów, więc to już całkowicie sprawiło, że byłem w ten projekt w 100% zaangażowany.
17: Wracając do edukacji, mówił pan o uczelni, która jest potrzebna w Inowrocławiu, wyższej uczelni, mieszkaniach. A gdzie widzi pan największy niewykorzystany potencjał Inowrocławia, który gdzieś drzemie w trzewiach naszego miasta?
18: Znaczy, ja myślę, że ten niewykorzystany potencjał to jest centrum naszego miasta. Tak ja na to patrzę. Oczywiście mamy świadomość tego, że to są pewne takie naturalne ruchy, które się dokonują w sytuacji, w której zazwyczaj na obrzeżach miasta tworzą się centra handlowe. To jest naturalne, no to krytykowanie tego i płakanie nad tym jest bez sensu. To się dzieje nie tylko w Polsce, ale także w krajach Zachodu, także w Stanach Zjednoczonych.
17: Jest galeria, ludzie płaczą, że jest, nie byłoby, płakaliby, że nie ma.
18: Dokładnie tak jest. Więc nad tym nie ma co płakać, ubolewać. Takie są naturalne procesy. Centra handlowe, galerie handlowe tworzą się zwykle gdzieś tam na uboczu. One skutkują tym, że duża część usług, handel przenoszą się rzeczywiście do tych centrów handlowych, a z tego tytułu też pozostaje bardzo duży zasób, szczególnie zasób lokalowy w centrach miasta, który jest niewykorzystany. Duże miasta radzą sobie z tym całkiem nieźle, no bo ten zasób lokalowy zostaje bardzo szybko przejęty przez gastronomię i ośrodki, powiedzmy, w okolicach gastronomii i kultury, czy jednostki w okolicach gastronomii i kultury. W miastach takich właśnie jak Inowrocław jest z tym niestety trudniej. Te trudności wiążą się z tym, że bardzo często zasoby lokalowe są własnością prywatną. Niekoniecznie prywatny właściciel no, będzie chciał to wynająć za niewielkie pieniądze. Niekoniecznie od razu będzie chciał zrobić bardzo duży remont, przeprowadzić rewitalizację, a może też nie mieć na to środków, a samorząd terytorialny może nie mieć możliwości, żeby temu prywatnemu właścicielowi

0: odpowiedzialnego i jakakolwiek zmiana wymaga zawsze rozwiązań kompleksowych i po stronie samorządu miejskiego, który wspiera prywatnych właścicieli, wymaga zaangażowania prywatnych pieniędzy, ludzi, którzy chcą w to centrum miasta zainwestować, wymaga także działalności podmiotów trzeciego sektora, organizacji pozarządowych, które coś też tam będą chciały robić. Więc to jest dużo bardziej skomplikowany mechanizm, ale to się dzieje. I jak się przyjrzymy miastom nieco większym niż Inowrocław, no to znajdziemy dużo przykładów tego, że zarządzanie to przysłowiowe takie, czy potocznie mówiąc, zarządzanie starówką, ono jest jakoś przeprowadzane. Impuls musi iść od góry, czyli raczej od władz samorządowych. Duże miasta w naszej okolicy, chociażby Toruń, Bydgoszcz, robią to właśnie w taki sposób. Czyli odgórnie tworzy się jakąś jednostkę, jakąś komórkę, która ma za zadanie jakby stworzenie kompleksowego planu zarządzania starówką i rewitalizacji starówki. No i dopiero później szuka się tych podmiotów dodatkowych, prywatnych, NGO-sowych i je się dokooptowuje do tego. I tak jak mówię, robią to Toruń i Bydgoszcz. Mam świadomość, że nie da się tego ślepo zdublować, skopiować do Inowrocławia, bo są to miasta większe, z większymi budżetami, miasta, które mają pewną swoją bazę turystyczną, zarówno Toruń, jak i Bydgoszcz są głównie turyści jednodniowi, ale jednak pewna baza turystyczna jest. Inowrocławiu jest z tym troszkę trudniej, ale jednak mamy uzdrowisko, więc nikt nie powiedział, że nie można, czy że nie ma sposobu na sprzężenie jakichś pomysłów na rewitalizację starówki z funkcjonowaniem naszego uzdrowiska, a tu nam też już wchodzą prywatne podmioty, które mogłyby tutaj w tym partycypować. To jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy, kiedy mówimy o takim zasobie, i jest to zasób niewykorzystany.
1: Być może po drugiej stronie już jest odbiorca, który planuje sieć restauracji?
0: Trzymałbym kciuki, nie? No bo też przecież mieszkamy w Inowrocławiu, żyjemy tutaj, wychodzimy, spotykamy się. Inowrocław nie jest miastem, gdzie mamy gigantyczny pakiet wyborów dotyczącego...
1: No na palcach jednej ręki można policzyć.
0: Dokładnie. Gdzie można sobie przebierać w miejscu na zjedzenie czegoś, napicie się dobrego piwa w kulturalnym otoczeniu z kolegami. Jest z tym niestety bardzo trudno, więc jest tutaj, myślę, pole do popisu. Ja wiem, co odpowiedzą przedsiębiorcy, bo też trochę przedsiębiorców znam, odpowiedzą, że potrzebują też wsparcia, potrzebują też pomocy ze strony na przykład samorządu, ze strony jakichś instytucji zapewniających dostęp do środków zewnętrznych i żeby te środki zewnętrzne móc też w to zaangażować. Tak, rozumiem, rzeczywiście pewnie też tak jest.
1: Młodzi ludzie. Uczył pan ich wielu w liceum Kasprowicz, miał pan z nimi kontakt na co dzień. Co mówią najczęściej? Mówili najczęściej? Zostajemy czy wyjeżdżamy?
0: Niestety najczęściej mówią, że wyjeżdżamy.
1: Tak, myślałem.
0: Niestety. Niestety to jest oczywiście nie mam na to badań, mówię o doświadczeniu. Doświadczenie moje w szkole średniej pokazuje, że właściwie zdecydowana większość, ślepo powiedziałbym 90%, chociażby moich byłych uczniów, myślało i planowało po prostu wyjazd z miasta. Te 90% czasem się udawało, czasem się nie udawało. Natomiast te 10% to często były osoby, które albo po prostu nie chciały iść na studia i wolały gdzieś zostać tutaj, albo miały rodzica przedsiębiorcę i od razu planowali, że zaangażują się w interes swojego rodzica. No ale niestety wydaje mi się, że 90/10 to nie jest optymistyczna perspektywa. No niestety. Natomiast no co, no... Teraz weźmy absolwenta jakiejś klasy humanistycznej, który tak jak pan chce zostać dziennikarzem. Nie? No ile mamy mediów w Inowrocławiu, gdzie ten potencjalny dziennikarz znajdzie możliwość zrobienia praktyk, stażu, zatrudnienia się. Niestety jest to rynek ograniczony. Nie? Do tego weźmy ludzi, którzy wybierają się na przykład na politechniki, czyli właśnie kończą jakieś klasy matematyczno-fizyczne.

0: No gdzie znajdą w Inowrocławiu pracę?
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

Słuchaj na 98.1 FM. Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Blackal jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.

0: 24 Info.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
6: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
7: Siemanko, 10 na zegarkach, wjeżdżamy do Was z najgorętszą muzyką w sobotnie przedpołudnie. Save My Love, to jest pierwszy numer ode mnie, Opoka, hej!

kąciki ust wychylające się ku górze, podrygujące ramiona, po waszej mowie ciała można stwierdzić śmiało, że już jesteście myślami na wakacjach. Dobrze mówię, czy nie? Odliczacie do tegorocznego urlopu, czy jeszcze za daleko? No to chwalcie się, kiedy i jakie macie plany urlopowe w tym nadchodzącym lecie. Czekam na was na naszym WhatsAppie, wbijacie meloradio.pl na waszych smartfonach, na dole wysyłacie głosówki albo wiadomości, jak tam wam wygodniej. Ale Farben i Body Talk przed momentem, a to już Felix Jan i Ray Dalton. Niech was zaczarują numerem Call It Love.

0: James Hype, z nami możecie sobie wybrać, gdzie chcecie się bawić przy jego muzyce, czy nad Bałtykiem, czy w belgijskim Bumbo, i na Sunrise Festival, i na Tomorrowland. James Hype w tym roku gra, a my będziemy tam razem z wami. Sięgajcie po szczegóły na naszą stronę meloradio.pl, do naszych sociali. Be Mine przed momentem, a wkrótce Calvin Harris.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Fonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze Trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele Ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
3: Odpaliliśmy letnie

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

Michael Schulte, Rehab, Better Me. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami o tej porze, o 10:40. No właśnie, tylko tak się zastanawiam, czy to jest dobra pora, żeby zacząć gadać już o wieczornym imprezowaniu. Bo Marcin napisał: urlop jeszcze daleko, bardzo daleko, może w październiku, ale ja cieszę się weekendem, sobotą i tym, co dzisiaj wieczorem, bo mimo pogody planujemy jednak spotkać się z przyjaciółmi i trochę posiedzieć na parasolkach. W sensie domyślam się, że nie pod parasolkami, tylko pewnie w jakichś ogródkach, gdzie miło spędza się czas w towarzystwie innych. No i bardzo dobrze, to tylko deszcz, z cukru nie jesteście, ale teraz taki muzyczny słodziak u nas na antenie. Justin Bieber, proszę.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muszę.

0: promocja. Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie za kupy.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Inomax, Inowrocław zaprasza.
13: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
14: Kopelatko w boju.
15: Ty ducha we mnie masz.
13: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
16: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
17: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław na 98.1 FM.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Jeśli kogoś interesuje, co tam w pogodzie będzie się dzisiaj działo, to za chwilkę to sprawdzimy. Ale teraz już gramy, bo to inni gadają, a nie my. Shouts Cup Sport Only You dla was. Opoka, siema.

Sorry, papi, topic Becky G w Melo Radio w weekendowym Melo. Bardzo dobrze, że głośno u was, bo tego numeru słucha się głośno. A jak z tego samochodu obok drą się na was, że zagłuszacie im disco polo, to są dwa wyjścia. Albo można zrobić jeszcze głośniej, albo po prostu zasunąć szybkę, żeby dali wam święty spokój. A spokój od Natalii Nykiel zaraz leci w waszą stronę. Przypomnę tylko, że zabieramy z was w tym roku na Tomorrowland. Możecie naprawdę sięgnąć po te niezwykłe przeżycia, po te emocje, które wam zafundujemy. Wbijcie na meloradio.pl, tam znajdziecie szczegóły, a dotychczasowych zwycięzców zobaczyć możecie w naszych socialach.

0: No lubię go, tyle mogę powiedzieć. Bob Sinclair, gość, który naprawdę już od lat bawi publiczność na całym świecie, a przez kilka ostatnich minut z Kiezą bawił was. Mam nadzieję, że to była bardzo przyjemna zabawa. I Can't Wait w Melo Radio. Głosujcie na swoich ulubieńców na player.meloradio.pl. Tam 30 Melo Radio.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
3: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
4: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
5: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
14: Disney Plus.
15: To jest mój czas.
14: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
16: Mam propozycję.
17: To nie jest jakaś wkrętka?
14: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
0: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
22: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
23: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.

Ostatni raz zatańczysz ze mną Trips i Kubańczyk w Melo Radio. U nas również Sunrise Festival On Air. Wyjątkowy program, w którym gramy wam muzykę Sunrise Festival. Opowiadamy o nim. Między innymi o tej niezwykłej historii, która ciągnie się już ponad 20 kilka lat. To jest niezwykłe wydarzenie, które przeżyjemy w tym roku razem z wami. Bardzo się cieszymy. Na 6 scenach wielkie gwiazdy światowej sceny muzycznej. Wśród nich między innymi 2/3 Swedish House Mafia, Axwell Ingrosso, Afrojack, Hugel czy James Hype, pełny line-up oczywiście w social mediach. U nas też możecie znaleźć co nieco o Sunrise Festival. Zapraszamy i bawcie się dobrze, sięgajcie po zaproszenia, bo mamy ich sporo. Felix Jan przed wami.

0: Meduza, z nimi też bawimy się w tym sezonie Lose Control w Meloradiu tuż przed południem. Za oknami u mnie pochmurno i mokro. Dajcie znać, jak u was wygląda sobotnie przedpołudnie, choć pewnie jak będę to czytał, to już będzie po południu, bo zaraz 12. Czekam na was przy WhatsAppie.
1: A już o 12 zagramy
0: Galaxy Kung Si Theophilus London. Od razu się lepiej sprząta przy tym numerze, co? Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj porządki uprawiają.
1: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii.

0: poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
9: Tanio tutaj jest, stokrotka.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
19: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
20: Po reklamie.
21: Meloradio Inowrocław na 98.

Albo grubo, albo wcale. Dlatego my gramy wam najgorętsze numery na nadchodzące wakacje, na nadchodzące lato. Kungs, Teofilius, London i Galaxy. Posłuchajcie tego. Opoka, siemanko. Jak macie ochotę dać znać, co u was, jaka pogoda za oknami czy za szybami samochodów, to wysyłajcie zdjęcia, filmy, głosówki, co tylko chcecie, czekamy na WhatsAppie. Hej!

Bauza i Magnetic w Melo Radio. Ależ ja kocham ten numer, ależ ja go kocham. A dajcie znać, który numer wy kochacie najbardziej. Czekamy na was na player.meloradio.pl. 30 Melo Radia. Mam nadzieję, że byliście wczoraj. Zrecenzujcie, jak podoba wam się topka wczorajszego notowania. No i wspierajcie tych swoich ulubieńców. player.meloradio.pl, tam całe zestawienie do głosowania, bo to wy ustawiacie to wszystko od początku do końca. My naprawdę w tym nic nie mieszamy. To tylko wasze głosy. A według waszych głosów to jest fajny numer. I found you. I to nie od dzisiaj. Switch Disco, Charlotte Henning w Meloradio. To weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście.

Na pewno Kołobrzeg nie będzie miastem duchów w te wakacje, choć o tym, jak wygląda życie w takim miejscu, śpiewała przed chwilą wokalistka, która wystąpiła u Rehaba w numerze Ghost Town. A Kołobrzeg zamieni się naprawdę rytmem toczące się niezwykłe miasto już na przełomie lipca i sierpnia. Rehab tam 1 sierpnia na Red Stage.

0: Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
15: Skoda. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastons takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastons takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii wykańczenie mieszkania
18: Ech, może wykończyć.
19: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
21: Po reklamie.

Mówią, że to jest po prostu GOAT pośród DJ-ów. Calvin Harris, DJ i producent, który wylansował mnóstwo niezwykłych hitów, takich jak choćby Thinking About You, którego słuchaliście przed momentem, a w tym roku po raz pierwszy emocje ze sceny Tomorrowland polecą w waszą stronę właśnie od niego. Tak, po raz pierwszy, bo nigdy jeszcze w Boom w Belgii nie występował na Tomorrowland. Co więcej, wystąpi i 19 lipca w pierwszy weekend i 25 w drugi weekend, ależ będzie się działo. Liczyć możemy też na tego pana. Ma już swoje lata, ma mnóstwo hitów na swoim koncie i wiele występów na Tomorrowland. David Guetta, on też w tym roku tam gra, a my tam będziemy razem z wami. Sięgnijcie po te niezwykłe przeżycia razem z nami. Szczegóły na meloradio.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Komu w drogę, temu trampki na nogę się kiedyś mawiało. Komu w drogę, temu Conky Drenchill Arbert RCB, bo to też dobry numer do samochodu, na drogę na przykład. I Don't Know jest zatytułowany. Dajcie znać, co tam u was i gdzie jesteście i jakie macie plany na sobotę.
1: A już o 13 zagramy.
0: Jazzy Spritz, Can't Deny It. Tym numerem zaczynamy 13.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizja.

0: 1% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10%.

0: Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
14: Po reklamie. Melo Radio i Nowrocław.

Siemano, tu weekendowy Melo Jazzy Spritz Can't Deny It. To jest pierwszy numer ode mnie dla was. Róbcie głośniej i bawcie się dobrze. Sobota jest, to poka, cześć.

Dub Dogs i Fezo z numerem How Does It Feel w Meloradio. Jakieś pozdrosy dostaliśmy od was, więc bardzo dziękujemy. Słuchacz, słuchaczka, nie wiem, nie mogę rozkminić. Marek, bo już wiem, Marek, pozdrawiamy, bardzo dziękuję. I pozdrawiamy oczywiście tych, którzy są z nami teraz gdzieś w pięknych zakamarkach Polski. Tak jak Marcin, który wybrał się nad jedno z jezior w województwie świętokrzyskim, jezioro Czystaw, bo powiem ci, znam tę ziemię, ale nie rozpoznaję. Jak możesz, to napisz, gdzie dokładnie jesteś. Pozdro. Jax Jones, You Don't Know Me. Możecie też pokazać, gdzie jesteście i co robicie. Czekam na WhatsAppie.

jak bracia, którzy przez lata nie mogli się spotkać, ale w końcu udało się i jest Rip It It, Martin Garrix, Ed Sheeran, oczywiście w Melo Radio. Proszę się nie wzruszać przy tej historii. Mamy inne mocne numery, które będą was podkręcały. Za chwilę Heroes.

0: Reklama. Kto zwalcza ból? Kto?
1: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Bo Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL. XL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.

Seagala. Fajnie byłoby się pobawić przy tym numerze, co? W tłumie ludzi, którzy cieszą się tak samo mocno jak wy, gdy słyszą takie dobre numery. No to jest taka opcja, bo Seagala w tym roku na Sunrise Festival. Wspaniała edycja nam się szykuje z Before'em, z Afterem, na które czekaliśmy od lat na plaży i w Kołobrzeskim Amfiteatrze, a oczywiście sam festiwal w Podczelu na 6 potężnych, niezwykłych scenach. W zeszłym roku wyglądało to fenomenalnie. Było wspaniale. Wszystkie sceny w miarę blisko, więc możesz sobie chodzić w trakcie, nie wiem, jednej godziny, kiedy kilku twoich ulubieńców gra na różnych scenach i naprawdę to wszystko jest do ogarnięcia. Albo na hulajkach można sobie podjechać w ogóle z Kołobrzegu tam. No, petarda. Jakbyście mieli jakieś pytania, to ja chętnie coś tam podpowiem, bo byłem w zeszłym roku. A kto jeszcze był? Kto jedzie z nami w tym roku? No chwalcie się! Przypomnę tylko nieśmiało, że my na Sunrise Festival was zapraszamy i mamy wejściówki. O szczegółach poczytajcie na naszej stronie.

0: This is what it feels.
1: This is what it feels like. W Melo Radio i Armin Van Buuren, gość jest fenomenalny. Nie ma problemu, żeby wystąpić jako support. Na przykład w Paryżu ostatnio wystąpił, no ale też nie byle czyj support, bo samego Davida Guetty. Tak się panowie bawią i dogadują, co najważniejsze, obaj w tym roku na Tomorrowland. Będziemy tam z wami.
2: A już o 14 zagramy
1: Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Jeśli chcecie z nami pojechać na Tomorrowland, to szykujcie aparaty, szykujcie telefony. Szczegóły po 14.
2: Reklama.
3: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
4: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio i Nowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
5: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie

0: a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
1: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiła! Taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
10: Po reklamie. Meloradio Inowrocław.
11: Dużo dobrej zabawy, dużo świetnej muzyki, klimat weekendu, nawet poniedziałek, ale dzisiaj naprawdę jest sobota. Nie ma co do tego wątpliwości. Tacy jesteśmy, takie jest Melo Radio, a już tym bardziej weekendowe Melo. Melo Radio. Justin Bieber przyjmuje antenę Beauty and the Beat, Nicki Minaj razem z nim, Opoka razem z wami, siema, wszystko się zgadza.

0: Kiedy w zeszłym roku przyszli do naszego studia w Boom na Tomorrowland, to zapytałem ich, czy często zdarza im się, że się kłócą ze sobą w trakcie setów, czy no na przykład produkcji w studiu, bo jest ich trzech, w tym właśnie kolektywie Meduza. Usłyszałem krótką odpowiedź. Stary, jesteśmy Włochami, to chyba jasne. Don't wanna go home w Melo Radio. A ja mam nadzieję, że z nimi będziecie bawić się również wy w tym roku, bo Meduza na Tomorrowland też się pojawi. Na pewno będzie bawić się tam Jagoda i Dominika. No właśnie, a Dominika powiedziała nam, jaki jest jej taki must have, który musi zabrać do belgijskiego Boom.
1: Na pewno dobre towarzystwo, świetny outfit i dobre nastawienie.
0: No, a ty co byś wziął ze sobą? Zastanów, bo może właśnie ciebie też zaprosimy na to niezwykłe wydarzenie. Szczegóły na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie jechać na Tomorrowland. Dlaczego właśnie z tą osobą? Dorzućcie fotę, film, co tam chcecie. I czekajcie na telefon.

Ale Farben i Body Talk w Melo Radio. Dostałem cynk, że chłopaki z Mazur z Mrągowa, oprócz tego, że naprawiają samochody, to jeszcze mają zioma, który dzisiaj postanowił się ożenić. Kubę. Kuba, tak sobie myślę, że każdy z nas podejmuje jakieś decyzje w życiu, no cóż, poradzić. Jedni się żenią, inni po prostu imprezują. Ale mam nadzieję, że po ślubie też będzie fajnie. Trzymamy kciuki.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
7: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
6: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Inomax, Inowrocław zaprasza.
17: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
18: Kopelatko w boju.
19: Ty ducha we mnie masz.
17: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie.

Crystal Lotion The Days, jak dobre perfumy. Niby psiknąłeś się dawno, ale jeszcze pachną. No i oni już też tak tę pierwsiejszą świeżość to mają za sobą, ale dobrze się tego słucha cały czas. W notowaniu ich nie ma, ale jest parę innych ciekawych numerów. Pojawiło się pytanie, kto wygrał ostatnie notowanie 30 Meloradia, więc mówię, że Hugel z numerem Moving to the Sun. No świetny numer. Genialny. Genialny, to jest sztos na sztosy i będzie grubo, coś czuję w wakacje z tym numerem. Na drugim Milky David Guetta, Just the Way You Are, na trzecim Kygo z Save My Love. A ten numer, All the Time, Johna Samita, znalazł się na miejscu piątym. Możecie głosować. Kto wie, czy za tydzień nie podbije naszego zestawienia. John Summit w tym roku na Tomorrowland, oczywiście. Róbcie głośniej.

0: California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg, a może na ich koncert na przykład przydałoby się parę złotych. Sięgnijcie po szybką kasę. Na meloradio.pl można się przyłączyć do naszej zabawy. Kolejna runda w poniedziałek. Za chwilę kolejna zmiana za sterami. Ja już bardzo dziękuję i życzę super popołudnia. Jutro wracam.
1: A już o 15 zagramy
0: Dracula, Tame Impala.

0: Reklama.
1: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakowie.

0: Powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
0: Tak.
1: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.
12: Po reklamie.

0: Słuchaj na 98.1 FM.
1: To już 15 na zegarkach, a w Melo jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy. Dracula na początek tej godziny, za chwilę m.in. Marshmallow też i Ellie Goulding, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Aż się nam klimatycznie zrobiło. Anima i Beautiful w Meloradio, tak podkręcamy tempo na 16 minut po 15, a już w poniedziałek chętnie podkręcimy stan waszych portfeli, stan waszych kont, bo w szybkiej kasie w Meloradio szansa na 200. No biorąc pod uwagę, że zbliżają się wakacje, że maturzyści mają teraz na przykład najdłuższe wakacje życia, no to może na jakieś fajne wakacyjne wybranie się gdzieś, a może na coś zupełnie innego potrzebujecie siana. Piszcie, na co potrzebujecie 200 od Melo na meloradio.pl już teraz. A my dalej podkręcamy tempo. To Philip George i Wish You Were Mine.

James Hype na antenie Meloradia. Ja już się nie mogę doczekać, żeby usłyszeć go na żywo, a w tym roku w Polsce będzie taka okazja na Sunrise Festival 2026. Ten tak tylko przypomnę, od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. No nie tylko James Hype będzie, bo będzie też m.in. Jugel, będzie Rehab, będzie Sigala, Sony Fodera. Oj, dużo się będzie działo, tak jak i w Melo jeszcze przed 16, bo u nas za chwilę Rihanna.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka

0: день. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień

0: portalem KI24info. Disney Plus.
1: To jest mój czas.
0: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
2: Mam propozycję.
3: To nie jest jakaś wkrętka?
0: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa

0: zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Inomax, Inowrocław zaprasza.
2: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
3: Kopelatko w boju.
4: Ty ducha we mnie masz.
2: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca. Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
5: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Melo.

To Before przed dobrym Melo, a ten nakręca Dua Lipa. Już niedługo rosół może stać się czymś więcej niż tylko zupą, a wręcz naszym kultowym, słuchajcie, dobrem narodowym, bo uwaga, trwają prace, żeby nasz polski rosół trafił na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, na listę UNESCO. No, myślę, że znając smak rosołu, to nikogo nie powinno dziwić. Czekamy w takim razie, no jedno jest pewne, jak rosół już trafi na tę listę UNESCO, to kolejnego dnia trafi pomidorowa, bo to taki naturalny cykl życia rosołu.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, no bo to before przed dobrym Melo, więc cały czas się nakręcamy na wieczór i na noc. Florida i Sia za nami, ale po 16 też nie zabraknie oczywiście najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Just the way you are. Oj, będzie się można pobujać punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. David Guetta się u nas pojawi, będzie też Podejmij wyzwanie, więc szykujcie telefony.

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki

0: akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
8: O reklamie.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: 321-321-777. Kto się bawi w podejmij wyzwanie, niech dzwoni. 321-321-777. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Radio.
1: Tak, podkręcamy tempo, to twoja szansa i twój moment, żeby wybrać numer i za chwilę pobawić się w Podejmij Wyzwanie. Skiety Melo do zgarnięcia za małe zadanie na antenie. 321-321-777. Kto się odważy, niech dzwoni już teraz. 321-321-777.

0: wyzwanie.
1: Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 16 w Meloradio, a teraz będziemy bawili się w Podejmij Wyzwanie, a dokładniej to w to Podejmij Wyzwanie będzie bawił się Michał, któremu powinniśmy być wszyscy wdzięczni za dostarczanie nam jedzenia. Siemanko, Michał.
2: Siemka, witam, cześć.
1: No właśnie, sobota to taki dzień, kiedy ty masz pewnie mnóstwo roboty, więc tym bardziej się cieszę, że znalazłeś czas, żeby jeszcze u nas podjąć wyzwania. Czy ty na to wyzwanie jesteś gotowy?
2: Postaram się.
1: Ja mam nadzieję, że pójdzie dobrze, tym bardziej, że mam dla ciebie dzisiaj takie proste wyzwanie, bo co ja cię będę męczył, chłopie, przy sobocie, jeszcze przy robocie. Dzisiaj jest Dzień Dobrych Rad. No i chciałbym, żebyś ty takie trzy dobre rady słuchaczom Meloradia udzielił, bo my Polacy to tak lubimy i mamy lubią i wszyscy lubią, no to trzy dobre rady od ciebie.
2: Dobrze. To takie. Nie pić alkoholu, zdrowo się odżywiać i nie palić papierosów.
1: Matko, jakie fitnessowe podejście na antenie Meloradia przysłuchuj się. No dobrze, dobrze. Bardzo
2: na zdrowo,
1: dobrze.
2: Na zdrowo.
1: Tak jest. Michał, to ja w takim razie za te trzy znakomite rady przy sobocie mam dla ciebie skiety od Meloradia, a ty jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
2: No chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Meloradia i wszystkich, którzy mnie teraz właśnie słuchają i wspierają na co dzień.
1: O, i wspierajmy Michała codziennie i oczywiście gorąco pozdrawiamy i gramy nad wodę. I Verso i Trips już teraz przed nami.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na 28 minut po 16. Zdarzyło wam się kiedyś zabrać coś ze szwedzkiego stołu, z hotelu? No, nie wszędzie to lepiej robić, bo można surowo zapłacić o tym za chwilę. Za chwilę też September.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
2: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
1: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
3: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

palce same chodzą na kierownicy i głowa sama się buja na boki. Before przed dobrym melotrwato, Madison Mars. Wakacje za rogiem, a w internetach, słuchajcie, burza o szwedzki stół w jednym z hoteli w Krynicy Morskiej. No bo tam wzięli i powiesili kartkę z taką informacją, że kto będzie wynosił żarcie ze szwedzkiego stołu, no to ten zapłaci jak za suchy prowiant, czyli 80 ziko od osoby. No jedni się oburzyli, inni bronią hotelu. No, ale w sumie nie taki zły ten deal, 80 ziko za osobę za wyniesienie. Trzeba wziąć, słuchajcie, zamiast jakiegoś takiego jednego pudełeczka, te takie wielkie plastikowe pudła, no i jeszcze człowiek będzie do przodu.

0: Ale to jest mocny numer. Hello, hello, tak gramy jeszcze przed 17 na antenie Meloradia i nakręcamy się, bo to jest Before przed dobrym Melo do wieczora. Coraz bliżej też do 17 i po 17 też nie zabraknie najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: Waterfalls. No mi już, słuchajcie, nóżka sama chodzi. James Hype, Sam Harper i tak zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach.

0: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach?
0: Tak.
1: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Co zrobić, żeby sobota była udana? No odpalić najlepszą muzę. Ja o to zadbałem. James Hype i Sam Harper na początek 17, za chwilę też Kaskada. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już 14 minut po 17, a to Magnetic i to Meloradio. Zeżarł tyle miodu, że pobił rekord Guinnessa i to jest, słuchajcie, prawdziwy szok. Jest taki facet w Niemczech, który regularnie bije nietypowe wyzwania, jeżeli chodzi o jedzenie i picie. Nazywa się Andre Ortorf. No i uwaga, ten pan ostatnio zjadł ponad kilo miodu, a dokładniej to w minutę zjadł 1273 gramy miodu. No, że on po takiej ilości miodu nie zamienił się w kubusia Puchatka albo nie zaczął bzykać jak pszczółka, to cud. Choć w sumie tego drugiego nie sprawdzałem. Okay.

się gorąco zrobiło. Moving to the Sun na antenie Meloradia to już 25 minut po 17, a my nieustająco podkręcamy tempo. Jugel za nami, Jugel też na Sunrise Festival tegorocznym, ten przypomnę od 31 lipca do 2 sierpnia, ale nie tylko on będzie, bo będzie też Rehab, Sigala, Sonny Podera, Wally Lopez, gorąco będzie, a u nas za chwilę Rudimental.

0: emocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500 zł. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro,

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczełydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
16: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98,1.

Sun is shining, Axwell i Ingrosso. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 18, a Ingrosso też na tegorocznym Tomorrowland. A tak właśnie Jagoda zareaguje na main stage na Tomorrowland tegoroczny. Jagoda i Doma już jadą razem z naszą ekipą do Belgii. Wy też możecie to zrobić na meloradio.pl. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. A jeżeli szukacie inspiracji, to zaglądajcie na nasze sociale, bo tam filmik od Jagody i Domy.

0: No do lata to w zasadzie już rzut beretem. Bryska w Melo, jeszcze przed 18. Tak, podkręcamy tempo. Z tego co widzę na WhatsAppie Melo, to u was też to tempo już nieźle podkręcone. Biforki już się rozpoczęły. Czekam oczywiście na więcej fotek i wiadomości na WhatsAppie Melo. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. Takim mocnym uderzeniem wejdziemy w 18, bo kiedy inni gadają, to my gramy punktualnie o 18. Zostańcie z Melo, bo dobrej muzy nie zabraknie.

0: Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem.

0: 24 Info.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty?

0: Radiatorczy Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Inomax Inowrocław zaprasza.
2: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
3: Kopelatko w boju.
4: Ty ducha we mnie masz.
2: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
1: Po reklamie. Meloradio Inowrocław.

John Summit, Sybil, modelki i włodarski Chuck White. Jest to tylko na rozgrzewkę, bo wiele więcej w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy!

To już 14 minut po 18, słuchajcie, Before'u przed dobrym Melo Hertz za nami. 5 lat szukali swojego psiaka, no i w końcu udało się go odnaleźć. Taka historia spod Warszawy. 5 lat temu zaginęła, słuchajcie, suczka Łyna. Jej właściciele jej szukali, szukali, no i nagle po 5 latach dostali telefon, że psiak się odnalazł i może wracać do domu. No, piękna historia, chociaż zaskoczenie, gdy telefon po 5 latach zadzwonił, to musiało być pewnie takie jak ten moment, gdy typ was ghostuje, a po roku nagle dostajecie od niego albo wiadomość z życzeniami na urodziny, albo pytanie, hej, co tam?

Bibi Rexha i David Guetta w Biforze przed dobrym Melo. A jak u was ten Bifor wygląda? Jak ta sobota? Ten sobotni wieczór się zapowiada. Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.

to promocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. M to

0: Totale Tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
6: A flat white?
2: Też.
6: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.

Jest, zwalniamy tempa w Melo Radio. Pakita u nas jeszcze 18 minut przed 19. U was to tempo też nieźle podkręcone. Marcin ze swoimi kumplami pozdrawia z pizzerii, gdzie dzisiaj jeszcze do 23 jeździ i rozwodzi pizzkę. No co my byśmy zrobili w sobotę bez takich ludzi? Anka z kolei napisała mi na WhatsAppie, że ogarnia chatę na ostatnią chwilę, bo zaraz wpadają koleżanki i szykuje się dobre melo do rana. A ta manka, co pod nogami, to do szafy, reszta do pokoju, który zamykasz na klucz. Jazda, jakoś to będzie. A w Melo teraz będzie świeżynka. Hoodie Oversized to Playground, Fausty, Lexi, Asia Marciniak i Julia Samczenko. Już teraz przed nami.

0: Alok w Melo Radio, Alok też na Tomorrowland tegorocznym w Belgii. Wy też możecie tam być razem z ekipą Melo. Wystarczy, że napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Zróbcie to już teraz na meloradio.pl.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Ależ ja lubię ten numer. Punktualnie o 19:00 go zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. To Before przed dobrym Melo. Zostańcie z nami.

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy.
2: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Po reklamie.
4: To już 19 na zegarkach, a zacznijmy bardzo szybko, bo Fast Cars and Superstars otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też między innymi Alan Walker i James Hype. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

David Guetta podkręca tempo w Melo Radio na 12 minut po 19. Gramy wam najlepszą muzę, najlepsza muza też co piątek od 21 w Sunrise on Earth w Melo Radio. Gramy wam najlepsze kawałki sunrise'owe, gramy wam je i mówimy też o ciekawostkach dotyczących tej niesamowitej imprezy, która od 31 lipca do 2 sierpnia. Tam m.in. James Hype, Jugel, Hardwell, ale będzie też Afrojack, który już teraz przed nami. Hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

Fisher, Tones and I, tak podkręcamy tempo w Melo, 25 minut po 19. Ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezłą kasę przy poniedziałku i to jakoś szczególnie mocno się nie przepracowując. Za chwilę u nas też LMFAO.

Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. Soboty i niedziele od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.

0: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
1: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
0: Oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Trudno wskazać faworyta.
0: Spróbuj, może tobie się uda.
1: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Po reklamie.

Armin van Buuren i bla bla bla, a wy w poniedziałek będziecie mogli zrobić dla swojego buzika bla bla bla i nie pójść do roboty, bo możecie zgarnąć 200 w Meloradiu. No to taka dniówka, myślę, że całkiem niezła, za którą można naprawdę sporo fajnych rzeczy sobie ogarnąć, a na co wy takiego siana potrzebujecie, to piszcie już teraz na meloradio.pl. Szybka kasa, 200 już w poniedziałek do kogoś z was powędrują na jakąś fajną randkę, może na wypata, może żeby sobie na przykład kupić hantelki i zrobić jeszcze formę na wakajki.

przyznajcie, kto nucił pod nosem w furce. No, ja się nie mogłem powstrzymać. Steve Aoki, Dimitri Vegas i Sound of Legend. To jeszcze przed 20 w Melo Radio, a po 20 u nas The Best of Tomorrowland. Także koniecznie zostańcie z Melo. Życzę wam dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni. Słyszymy się jutro po 15. Hej!

0: Reklama.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne.

drums get high, make noise.

Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils

0: e-bilet.pl.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza.
0: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
2: Kopelatko w boju.
3: Ty ducha we mnie masz.
0: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca. Po reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
4: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
0: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Melo Radio. Dobre Melo w Melo Radio. Melo.
4: A place where curiosity

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają

0: fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24info.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Po reklamie. Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: Mellow. Mellow Radio. Mellow. Electrify your soul. Prawdziwe dobre mellow. Dobre mellow. Mellow. Turn up the volume. Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. Zapraszam na 76. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Artbat, Rehaba, Lost Frequencies i wielu, wielu innych. A na początek? Nówka sztuka ode mnie, Skytech, Hearts on Fire, razem z wokalistą Greater X. Utwór ukazał się w piątek w wytwórni Loud Cult. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

słuchajcie, this is Skytech. Genialny Oliver Heldens wrócił z nowym numerem razem z samym Harperem, Satisfy. Tuż przedtem Latency i Victor Telagio z numerem Speed Up, a już za moment belgijska gwiazda Lost Frequencies razem z Karin Lomax. Numer nazywa się Live It All. Dajcie głośniej.

Exactly. Mój dobry ziom Rehab z nowym numerem If I Could Stop Time. Na wokalu genialna Easy Bizu. Tuż przedtem Jero i Reason Why. A już za chwilę brytyjski DJ Kreider z numerem All My Love. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytek. Na pewno znacie i lubicie ten numer Stolen Dance, tym razem w wersji Dub Dogs i Zark. Tuż przedtem Zuzu i Go, a już za chwilę Just Jerry i Free. Dajcie głośniej.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Kiedy potrzebujesz

0: Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim